0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje

kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Mello Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: emocja.
1: Bocian! Bocian!
2: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy, odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
1: Warszawa. Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn, a w nim będzie kilka tematów. Na początek będzie o tym, że komunikacja miejska w stolicy wraca do normalności po wakacjach. Będzie też trochę o remontach, a na koniec będę miała dla Was relację z fajnego, ciekawego wydarzenia, które odbyło się w sierpniu w Markach pod Warszawą i zgromadziło wielu miłośników polskich aut, zwłaszcza maluchów. To zaczynamy.
0: Stołeczna komunikacja.
1: Wraz z początkiem września zmiany w komunikacji miejskiej. Tak jak wspominałam, wracamy do normalności po wakacyjnym sezonie remontowym, kiedy to wiele linii nie kursowało albo były skrócone. Co się zmieniło z początkiem września? O tym teraz Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
2: Na swoje standardowe trasy do standardowej częstotliwości wróciła większość linii tramwajowych. Tramwaje warszawskie zakończyły swoje główne remonty na torach i składy mogły wrócić na swoje standardowe trasy. W okresie roku szkolnego codziennie w godzinach szczytu na ulicę wyjeżdża ponad 400 składów tramwajowych. Ta standardowa częstotliwość kursowania tramwajów w Warszawie to w zależności od rodzaju linii 4 minuty lub co 8 minut w godzinach szczytu. Od wtorku 1 września do standardowej obsługi wróciły także autobusy i metro. Wróciły więc kursy autobusów wykonywane w dniu nauki szkolnej, podjazdy pod szkoły, linie specjalnie dedykowane do obsługi placówek oświatowych, standardowe rozkłady i standardowe trasy. Metro kursuje co 2 minuty i 20 sekund na pierwszej linii w godzinach szczytu i co 2 minuty i 50 sekund w godzinach szczytu na drugiej linii. Na ulicach w godzinach szczytu codziennie jest około 1500 autobusów.
1: To był Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego, który mówił o zmianach w komunikacji miejskiej, które mamy od początku września. A teraz...
0: Moto inwestycje.
1: Od 1 września zmieniła się organizacja ruchu w obszarze skrzyżowania drogi krajowej 61 z drogą wojewódzką 632, czyli ulicą Nowodworską w Michałowie Reginowie. Tym, którzy nie wiedzą, to miejscowość w powiecie legionowskim w gminie Wieliszew.
3: Otwieramy skrzyżowanie w układzie docelowym, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z sygnalizacją świetlną.
4: Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Jadąc od Legionowa tuż przed skrzyżowaniem jezdnia zwęzi się i kierowcy będą mieli po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Za skrzyżowaniem ruch będzie się odbywał dwukierunkowo, jezdnią w stronę Serocka. Ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Wykonawca będzie kontynuował budowę jezdni TK61 w kierunku Legionowa. A co zostało jeszcze do zrealizowania? Wykonawca kontynuuje budowę jezdni w kierunku Legionowa, dróg równoległych do DK61, węzła, Zegrze Południowe wraz z dojazdami, oznakowanie poziome, pionowe. Dążymy do tego, by nowym przebiegiem DK61 kierowcy pojechali do końca 2026 roku.
1: To teraz o ważnej inwestycji, ale kolejowej. Trwa remont torów między Wieliszewem a Radzyminem, a to niestety oznacza zmiany w rozkładzie jazdy, które będą obowiązywały do 30 września. To tak szybciutko Wam zreferuję. W tym czasie prowadzone będą prace związane z oczyszczeniem i naprawą toru na odcinku Wieliszew-Radzymin, a odcinek będzie całkowicie zamknięty dla ruchu. To oznacza, że pociągi szybkiej kolei miejskiej linii S40 będą kursowały w dni powszednie w skróconej relacji, wyłącznie do stacji Wieliszew, a w weekendy do Zegrza Południowego. W tym czasie nie będą obsługiwane przystanki Nieporęt i Dąbkowizna. Uruchomiono oczywiście zastępczą komunikację autobusową na trasie Legionowo-Radzymin. W dni robocze to 27 autobusów, w soboty 18. Zmiany dotyczą też połączeń kolei mazowieckich. 4 pociągi relacji Sierpc-Tłuszcz będą kończyły bieg w Legionowie, a kursy na odcinku Legionowo-Tłuszcz zostaną czasowo odwołane.

0: Rozkłady jazdy oczywiście znajdziecie w serwisie portalpasażera.pl. A teraz w magazynie mam dla Was zapowiadaną relację z ciekawego sierpniowego wydarzenia. To śniadanie ze strusiami, które zorganizowały Wesołe Maluchy 126P. Wydarzenie odbyło się w Markach i oczywiście zgromadziło wielu, wielu miłośników maluchów, a także innych polskich aut. Nie tylko z samej Warszawy i Marek, ale z całej Polski. Posłuchajcie, jak było.
1: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
0: Są ze mną organizatorzy i można powiedzieć członkowie stowarzyszenia. Przedstawcie.
2: Tomasz Nowicki i mój kolega tutaj.
3: Zbigniew Łydziński.
4: Z Torunia.
0: Z Torunia, aż tutaj do Marek zawitałeś. No to najpierw, Tomku, chciałbym, żebyś ty opowiedział troszeczkę o tym, jak to wydarzenie wygląda od samego początku, bo ono od lat ma taką swoją stałą strukturę, harmonogram.
2: Tak, jesteśmy w Markach pod Warszawą po raz trzeci. Mamy tak zwane śniadanie ze strusiami. Jest to tak naprawdę piknik, taki kolacja, jajecznica na kolację i wieczorny grill. Jest to trzeci raz już z kolei. No impreza, mimo że zawsze ma być w formie kameralnej, spokojnej, że można było przyjść, posiedzieć sobie, porozmawiać, ponieważ jest bardzo dużo w sezonie rajdów, ciężkich wyjazdów, a tutaj można wyluzować, ale rozrosła się nam już coraz bardziej. Trudno szacować, ale no poniżej stówy jest, jeżeli chodzi o ilość samochodów. Właśnie mistrz ceremonii smaży jajecznicę, każdy dostaje porcję, może dostać dokładkę, jak będzie smakowała, ze świeżutkich strusich jajek. Strusie są tutaj za płotem, można zobaczyć osobiście, skąd jajko pochodzi. A wieczorem w tym roku będzie samochodowe kino letnie, które tutaj dla wszystkich grupowiczych mamy przygotowane. Będziemy puszczać troszeczkę wspomnień z letnich wyjazdów, naszych rajdów do Budapesztu między innymi.
0: A powiedz mi, jak udała się parada?
2: Parada się udała jak zwykle. Musieliśmy się pokazać tutaj w Markach i w Warszawie, bo tu jedną nogą jesteśmy na granicy Warszawy, gmina Białołęka. Więc parada pojechała do Warszawy, wrócili wszyscy zadowoleni. Logistycznie trochę ciężko wyprowadzić tyle samochodów z jednej nieruchomości, ale wszystko przebiegło prawidłowo.
0: Teraz mam pytanie do Zbyszka, bo przyjechałeś tutaj na to wydarzenie z Torunia. Powiedz, czy często bierzesz udział w wydarzeniach organizowanych przez Wesołe Maluchy 126P?
3: Tak często, jak tylko czas pozwoli, a że niestety praca jest taka, jaka jest. Nie zawsze jestem w stanie tutaj dotrzeć do Tomka i całej reszty ekipy, ale jeżeli mam tylko czas, zawsze przyjeżdżam, zawsze jestem tu mile widziany, zawsze świetnie się bawię. No i jest super atmosfera.
0: Podejrzewam, że przyjechałeś maluchem.
3: Oczywiście.
0: To powiedz troszeczkę więcej o tym swoim maluchu, którym dzisiaj przyjechałem.
3: A kupiłem ten samochód 3 lata temu, rok czasu zeszło mi się z remontem, ale w tej chwili jest w stanie takim, że nawet dojechał do Budapesztu i wrócił i się o dziwo nie popsuł. Dzisiaj jedna taka malutka, drobna awaria, ale daliśmy radę, także przyjechaliśmy, jesteśmy. Jestem szczęśliwym posiadaczem takiego samochodu. Skończył już 48 lat, mam nadzieję, że jeszcze drugie tyle pojeździ.
0: No, słuchacze nie widzą go, więc opisz trochę kolor, rocznik.
3: 78 rok, kolor żółty, na cytrynkach, ze starym licznikiem, jeszcze wyskalowanym do 130 na godzinę. Palony na linkę, oryginalna prądnica, praktycznie zachowane w stanie oryginalnym.
0: To wracam do Tomka. Tomku, w te wakacje trochę tych wydarzeń było. To przypomnij, między innymi, gdzie byliście?
2: No, my tak od wiosny, czyli byliśmy w Wilkowyjach, wiadomo, to już jest znane bardzo. Potem byliśmy w Budapeszcie pod parlamentem, piękne zdjęcia naszych maluchów już można zobaczyć. Byliśmy na Podlasiu, tak sentymentalnie, śladem serialu pewnego, w Królowym Moście. Przy okazji Tykocin, Supraśl, zrobiła się z tego fajna impreza, bo prawie dojechało 100 samochodów w sumie do Królowego Mostu. Mieliśmy piękną strefę malucha w Tykocinie na rynku, przez dziękuję gminie Tykocin też za udostępnienie tego terenu oficjalnie. Dzisiaj jesteśmy w Markach, już tak chcemy odpocząć trochę od tego wszystkiego. Inna formuła, bardziej tutaj mamy plac zabaw dla dzieci z rodzinami, wszyscy spokojnie, rekreacyjnie przyjechali. Oszykujemy się 5 września do Grodziska Mazowieckiego na trzeci wielki zlot małego Fiata i klasyków.
0: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
3: Dziękujemy również.
2: Dziękuję i do usłyszenia. I zapraszamy do nas. Zawsze można do nas przyjechać.
0: No właśnie, Tomku, i oczywiście ja się przypomnę i będę chciała cię jesienią te zaprosić do studia Meloradia, żebyś opowiedział i podsumował te całe wakacje tegoroczne.
2: Tak, oczywiście. Podsumujemy, powspominamy tak już spokojnie, co było.
0: Dokładnie. Dziękuję jeszcze.
2: Dziękujemy.
0: No oczywiście musiałam podejrzeć, jak powstaje ta jajecznica ze strusich jaj, a jest ze mną mistrz ceremonii.
4: Wojciech Dominiak, witam, dzień dobry. Jajeczko trzeba nawiercić dziurkę jedną, bo jak się zrobi dwie dziurki, to jest łatwiej wyleci, ale wtedy wydmuszka jest, nie ma wartości, musi być jedna dziurka. I no trochę się schodzi z wypompowaniem zawartości, no ale dzięki temu uzyskujemy pełnowartościowe wydmuszkę na Wielkanoc.
0: A ile trzeba takich jaj, żeby tutaj wszystkim zapewnić porcję?
4: Zawartość takiego jednego jajka jest około 30 jaj kurzych średnio.
0: A zainteresowanie widzę duże.
4: No goście chcą spróbować, bo nie wszyscy mają okazję tak na co dzień strusie jajo spraktykować, bo przeważnie albo jest za duże na jedną rodzinę, a trzeba mieć jakąś, co najmniej 10 osób w grupie, żeby takie jajko, jak robię taką jajecznicę, to 10 osób potrzebuje, żeby była taka grupa, wtedy smażymy jedno jajko.
0: Na czym smażycie? Masełko?
4: Nie, mamy tutaj smalec gęsi, cebulkę przygotowaną z bociusiem wędzonym.
0: Także na bogato?
4: Tak, tak na bogato, żeby było smaczne. Ale wegetarianie, jak robią, to na masełku też jest bardzo dobre.
0: Są tu grupy z różnych stron Polski, a teraz konkretnie rozmawiam z samymi swoimi 126P. Skąd przyjechali?
5: Znaczy my jesteśmy praktycznie z okolic Warszawy. Spotkaliśmy się w zeszłym roku na jednym ze zlotów jeszcze, jak była jedna grupa Wesołe Maluchy, bo wiemy, że teraz się podzieliły. No i jakoś tak dogadaliśmy się, pogadaliśmy sobie. Zeszły rok cały żeśmy spędzili razem. Gdzieś tam jak wyjeżdżaliśmy na zloty i tak dalej, dobrze nam się gdzieś tam dogadywało, organizowało wspólnie czas, różne poza zlotami też jakieś nasze wspólne wyjazdy. No i tak się trzymamy, tak sobie organizujemy też wyjazd, integrację we własnym zakresie.
0: Wyjazd, integrację we własnym zakresie. Widzę silna ekipa i panowie i panie, no i ekstra bogato zastawiony stół.
5: No staramy się, żeby gdzieś tam sobie mile spędzić ten czas, żeby no i jakieś jedzenie było i żebyśmy mogli jakoś tak fajnie się pobawić, pojeść trochę, porozmawiać przy tej okazji. To jest nasz pomysł na spędzenie wolnego czasu.
0: A jeżeli chodzi właśnie o samych swoich, u was przede wszystkim maluchy, czy też jakieś inne auta też się trafiają?
5: Nie, u nas przede wszystkim maluchy, wszyscy jesteśmy no, wielkimi fanami maluchów. Tak, no dbamy o nie, próbujemy je jak najdłużej utrzymać przy życiu, żeby cieszyły oko, żeby były jak najładniejsze. Wiadomo, że każdy z nas jest inny, każdy ma swoją jakąś wizję na utrzymanie tego malucha i jak on powinien wyglądać według niego, tak?
0: A ty jakim maluchem przyjechałeś dzisiaj?
5: Ja dzisiaj przyjechałem białym maluchem, 126P bis, tak zwanym. Bardzo mała ilość tych maluchów została wydana, bo w bardzo krótkim okresie czasu był produkowany od 87 do 90 roku. Różni się tym od zwykłego malucha, że jest chłodzony cieczą. Zwykły maluch jest chłodzony powietrzem, silnik, a u mnie jest układ chłodzenia przez płyn i ten silnik jest troszeczkę inaczej wygląda. Ja mam klapę z szybą otwieraną z tyłu, inne maluchy mają tylko samą pokrywę silnika otwieraną, więc troszeczkę małych zmian jest w tym maluchu. Ktoś się może zapytać, skąd akurat ten model? Za młodego chłopaka, jak miałem 18-19 lat, ktoś mnie zaraził pasją do tego modelu malucha. Pokazał mi różne rzeczy, mi tam powiedział, wyjaśnił i tak dalej. No i gdzieś tam trafił ten maluszek w moje serce. I jak miałem 19 lat, to był praktycznie pierwszy samochód, którym tak dłuższy czas jeździłem. Później z biegiem lat człowiek też myślał o tym, żeby czymś lepszym jeździć i tak dalej. No i teraz po kilkunastu latach wróciła jakaś taka nostalgia do tego modelu. No i zakupiłem, odbudowałem go całkowicie, rozebrałem go do ostatniej śrubki. Sam oddałem na naprawę blacharsko-lakierniczą, no bo tego nie potrafię zrobić. I później złożyłem go sam już we własnym garażu z chłopakami tutaj no, staramy się korzystać z tych maluchów. Nie tak, żeby tylko w garażu stały, że są wyremontowane i cieszą oko, ale chcemy z nich korzystać, jeździć, cieszyć się tą motoryzacją polską, która już no, coraz jest jej mniej, tak?
0: I tak, drodzy słuchacze, było podczas sierpniowego śniadania ze strusiami. Spotkanie i parada odbyły się w Markach. Przyjechało wielu miłośników polskiej motoryzacji. Oczywiście nie tylko polskiej, a wydarzenie zorganizowały Wesołe Maluchy 126P. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
1: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
0: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn, a dziś w studiu Meloradia gość dobrze Wam znany, miłośnik lanosów, miłośnik polskiej motoryzacji i nie tylko polskiej, a także organizator zlotów lanosiarzy i nie tylko lanosiarzy, już się pewnie domyślacie. W studiu Meloradia jest ze mną Kuba Wiśniewski, Ratujmy Klasyki, czyli z pasji do motoryzacji. Witam Ciebie serdecznie.
6: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: W te wakacje sporo się działo, jeśli chodzi o wydarzenia motoryzacyjne, to może na początek takie małe podsumowanie, gdzie udało Ci się być?
6: Zacznijmy od samego początku, od początku sezonu. Ja bym tu się nawet cofnął do wiosny, gdzie żeśmy ruszyli z kolumną dełu w kierunku Tarczyna do Stowarzyszenia Wesołe Maluchy i Przyjaciele. I najechało nas bardzo dużo. I już mamy plan na zakończenie sezonu, ale o tym później. Później żeśmy zostali zaproszeni na spotkanie Youngtimer Warsaw, gdzie też żeśmy stworzyli grupę dełu.
0: No właśnie, i tu przy tym wydarzeniu chciałam się na chwilę zatrzymać, żebyś powiedział troszeczkę więcej, bo ono było wyjątkowe z wielu względów.
6: Tak, było wyjątkowe z wielu względów, gdyż zostało utworzone, tak, ku pamięci naszego dobrego kolegi, który nazywał się Łukasz Ptaszyński. Grat na wózku na YouTubie, tak, który uwielbiał pojazdy dełu, no i różne też polskie i zagraniczne. I tu właśnie razem z kolegami żeśmy stwierdzili, że odezwiemy się do organizatora i zorganizujemy wjazd na ten Youngtimer, chociaż raz, za co serdecznie dziękujemy. Też wielkie podziękowania dla naszego kolegi Rafała, który uczestniczył w całokształcie organizacji tego.
0: Wielu Was przyjechało i czy tylko Warszawa, czy też z okolic?
6: Też i okolice. Były różne samochody, od lanosów po Espero, naprawdę takie dopieszczone. Były Lubliny, tak. To były przeróżne, były Leganzy, więc działo się pełno.

0: wspomnieć?
1: Bardzo dobrze wspominam i zawsze mówię, jak oglądam na YouTubie materiały, to łza się wokół kręci, jak się ogląda te sławetne wheel around koło samochodów. No i też jak się patrzy na swoje materiały, które żeśmy z Łukaszem robili, to też bardzo, bardzo wspomnieniowo.
0: No właśnie, Łukasz był wyjątkową osobą, zawsze zachwycał ogromną wiedzą o motoryzacji.
1: Tak, bo wiedzę miał przeogromną.
0: To wydarzenie to było jedno z wielu, bo jeszcze później oczywiście też udało wam się zebrać całą ekipą.
1: Całą ekipą pojechaliśmy na rajd Poloneza 3 maja, może troszkę mniejszą, bo to już była wyjazdówka, początek wyjazdówek i majówka, ale też się udało tam kilka samochodów zgrać i żeśmy na plaży romantycznej świetnie spędzili czas. W sierpniu udało się dostać do Łowicza, gdzie też jakby to powiedzieć, jako jeden jedyny ja chyba promowałem tutaj Dełu, bo przyjechałem jedyną jednostką, ale też nie rozgłaszaliśmy tego zlotu, bo wiadomo, sezon wakacyjny i tym podobne. No ale też się spotkałem z takim wielkim uśmiechem ze strony innych ludzi, tak? Fotografowali to Dełu, cieszyli się, że również dołączyło do zlotu.
0: Po tym naszym małym podsumowaniu czas na najbliższe plany i to troszeczkę dalsze, no bo sezon tak naprawdę no zwykle kończy się w listopadzie. To co w najbliższym czasie?
1: W najbliższym czasie osobiście mam zaplanowany zlot lanosiarzy, który będzie już 12 września i tu śledźcie moją stronę, na koniec powiemy jak się nazywa, bo tam będzie podane miejsce wydarzenia. A następnie 26 września będziemy mieli od godziny 15, tak, będziemy mieli jazdę kolumną Dełu do Kiełpina, do Łomianek, gdzie razem z wesołymi maluchami i przyjaciółmi zakończymy sezon motoryzacyjny, ale to jeszcze nie koniec, bo generalnie będziemy mieli jeszcze kolumnę do FSO w listopadzie, która jak zwykle będzie jakby kończyła jeden wielki sezon, tak? Nie poszczególnego klubu, tylko jeden wielki całokształt.
0: Powiedz mi, bo ostatnio jak byłeś u mnie w studiu, rozmawialiśmy o tym, że to środowisko lanosiarzy i generalnie miłośników Dełu się coraz bardziej integruje i zacieśnia. No właśnie, te wakacje pod tym kątem też coś zmieniły na plus?
1: Ja myślę, że tak, bo dołączyło nas jeszcze więcej i generalnie zauważyłem, że tak analizując różne grupy samochodowe, że ta grupa Dełu najbardziej jest chyba zrzeszona w tym momencie, wykluczając oczywiście wiadomo Polonezy, maluchy, bo to tutaj są grupki już potworzone, ale właśnie widzę, że tutaj jest największa taka, jakby tworzy się największa wspólnota, tak? Czyli nie trzeba zbierać ludzi i namawiać na te zloty, tylko po prostu rzucamy hasło, zlot tego i tego dnia i już się ludzie gdzieś tam, nawet parę jednostek już się pojawia.
0: Czy tylko przyjeżdżają panowie, którzy są miłośnikami Dełu, czy pojawiają się też panie, a może całe rodziny?
1: I rodzinami, i też panie, które przyjeżdżają swoimi samochodzikami, żeby zaprezentować i swoje i metamorfozy, i swoje poczynania samochodowe.
0: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Meloradia Kuba Wiśniewski, Ratujmy Klasyki, czyli z pasji do motoryzacji, miłośnik lanosów, miłośnik polskiej motoryzacji, miłośnik Dełu, a także organizator zlotów i różnych wydarzeń. Tak jak słyszeliście, w te wakacje trochę się działo, więc zrobiliśmy takie małe podsumowanie. No i też będzie się jeszcze działo, także nie, to jeszcze nie koniec sezonu. No i teraz chciałam wrócić do naszej rozmowy, żebyś słuchaczom, którzy może jeszcze nie wiedzą, przypomniał o swoich autach i może powiedz trochę, bo ja tam podglądałam twój profil na Facebooku, no troszeczkę metamorfozę też to twoje auto przeszło.
1: Tak jest. Pierwszy samochód, który tutaj zobrazuję, zaprezentuję wirtualnie, to jest Lanos z 98 roku. Generalnie w tym sezonie w Lanosie niewiele się zmieniło, poza tym, że halogeny zostały dodane i w pełni uruchomione i w pełni działają, ale też została przeze mnie uruchomiona klimatyzacja, która, nie powiem, w te największe upały 40-stopniowe poniekąd trochę pomogła. A drugim samochodem jest Peugeot 406 i to też mała wzmianka, cofniemy się na chwilę do zlotów, bo będzie prawdopodobnie gdzieś między październikiem a listopadem zlot Peugeota 406. 306 przeze mnie zorganizowany, więc tu też śledźcie strony, tak, słuchajcie audycje, bo na pewno informacje o tym będą. A wracając do Peugeota, to generalnie jedyne, co się zmieniło na razie, to kokpit na kolor czarny z szarego i wyświetlacz troszkę lepszy i troszkę ładniejszy niż był.
0: Przypomnij słuchaczom, skąd u ciebie w ogóle taka miłość do Lanosów.
1: Do Lanosów i do Peugeotiaków to generalnie sentymenty rodzinne, ale też to, że te samochody są proste, tak, i to są tak naprawdę pojazdy, które można samemu reperować i odrestaurowywać, no i się generalnie bawić, poznawać, tak.
0: A oczywiście motoryzacja to nie jedyna twoja pasja i Lanosy, ale też masz taką pasję, powiedzmy, około motoryzacyjną, chodzi o radio i radiomagnetofony samochodowe.
1: Tak jest i bardzo często na zloty zabieram swoje wynagrodzenie.

0: magnetofony i stawiam właśnie czy na górze samochodu, tak, czy przed samochodem, żeby każdy też mógł zobaczyć, jak to audio, szczególnie młodzi, wyglądało w tamtych czasach.
1: A jak brzmiało?
0: Brzmiało bardzo dobrze. Ja zawsze mówię, że dźwięk jest lepszy niż nie jeden głośniczek przenośny.
1: Najciekawsze radio albo radiomagnetofon samochodowy, który masz w swoich zbiorach, albo który było ci najtrudniej zdobyć?
0: Najtrudniejsze do zdobycia to było radio właśnie Delanosa, bo to jest radio sprowadzone z Ameryki i ono ma korektor graficzny, tak, od ustawienia dźwięku, barwy basu i sopranu. I tu wielkie podziękowania, jeżeli nas słucha, dla mojego kolegi Sebastiana, bo pomógł mi to znaleźć i sprowadzić, tak. I drugie radio, które mam takie, które sobie chwalę, samochodowe, to jest właśnie z Peugeota radio firmy Clarion, które świetnie działa jako fabryczne, nie było wymieniane od samego początku i dalej gra tak, jak powinno być.
1: A które radio sprawiło ci najwięcej problemów przy naprawie czy przy montażu?
0: Może radio nie, ale właśnie wspomniany wcześniej wyświetlacz do mojego Francuza ukochanego, który niestety ma wadę fabryczną, która objawia się, że wypalają się literki na wyświetlaczu i naprawa jest bardzo trudna, tak? Przy czym jakoś udaje mi się jeszcze doprowadzić ten wyświetlacz do stanu, żeby coś mniej więcej pokazał.
1: Teraz chciałam wrócić jeszcze na koniec trochę do środowiska lanusiarzy, bo stworzyłeś też taką stronę, takie forum, gdzie mogą się oni wymieniać różnymi doświadczeniami, o różne rzeczy też pytać siebie nawzajem, czy sobie doradzać. To jakie tematy ostatnio królowały?
0: Generalnie na naszej grupie, tak, To Tylko Lanos, czyli Pogaduchy Lanosiarzy, pojawiły się m.in. prospekty i broszurki i tu też podziękowania wielkie dla naszego stałego słuchacza i widza Jurka z Anglii, tak, bo tutaj w dużej mierze te broszurki wstawia, publikuje, wymienia się z nami różnymi archiwami, ale też różne jakby się pojawiły też inne pozycje, na przykład też o modyfikacjach samochodów dużo było. Bardzo ciekawe, między innymi ja chyba nawet wstawiłem o próbie naprawy, tak, licznika z Lanosa FSO, który tak naprawdę był produkowany tylko w jednym egzemplarzu. O czym jeszcze dyskutujemy na naszej stronie Lanosiarzy? Dyskutujemy też o spotkaniach, tak, gdzie się odbędą, ludzie wymieniają się pomysłami, gdzie można zorganizować na przykład taki zlot, bo wiadomo, w dzisiejszych czasach to trudno z tą organizacją zlotów jest, naprawdę, jeżeli chodzi o tereny i tym podobne.
1: Chciałam cię jeszcze poprosić o to, żebyś przypomniał naszym słuchaczom, na jakich stronach, ale też na jakich kanałach można znaleźć raz informacje o różnych wydarzeniach, które organizujesz bądź organizujecie jako środowisko lanosiarzy i miłośników DU, ale też pojawiają się różne filmiki, różne zdjęcia, gdzie to wszystko można znaleźć.
0: Takim głównym ogniwem tutaj to jest Facebook i na Facebooku mamy stronę Ratujmy Klasyki, czyli Z Pasji do Motoryzacji, ale też naszą grupę To Tylko Lanos, czyli Pogaduchy Lanosiarzy, i tu znajdziemy informacje o DU, tak, ale nie tylko, bo informacje o innych zlotach również się będą pojawiać i tu zachęcam do śledzenia, jeżeli chodzi o miejsca zlotów i terminy. Natomiast na YouTubie też jest strona Ratujmy Klasyki, czyli Z Pasji do Motoryzacji, gdzie pojawiają się różne filmiki. Materiał z Łowicza, tak, został już przeze mnie poskładany i już można go na kanale Ratujmy Klasyki podziwiać.
1: W sumie ile tam już tych filmików tak orientacyjnie wrzuciłeś?
0: Z 50 sztuk to będzie około, aczkolwiek nie licząc shortów, tak, krótkich filmików, bo gdybyśmy je również podliczyli, to byłoby, myślę, troszkę więcej.
1: A które są najchętniej oglądane, bo jednak tam licznik nabija?
0: Najchętniej oglądane, tak z mojej perspektywy, jak patrzę, to są relacje ze zlotów, bo wiadomo, każdy chce zobaczyć, nawet jak nie był na danym zlocie, co się działo i jak to wyglądało. A myślę, że naprawy też się często cieszą tym dużym zainteresowaniem.
1: Ta wasza brać lanosowa i miłośników DU, tak jak mówisz, coraz bardziej się integruje. Czy też coraz częściej wysyłają różne osoby filmiki czy zdjęcia?

0: ktoś jest poza Polską, czasami ktoś wstawi i powie: zobacz, coś nowego, demo znalazłem, tak? I to już się twarz cieszy.
1: Bo nadal szukasz, rozumiem, ciekawych fotek DU.
0: Oczywiście, że tak. Nawet będąc gdzieś tam, czy poza terenem Warszawy, albo też poza granicami Polski, też szukam i jak coś widzę, to uwieczniam i publikuję.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia gościłam Kubę Wiśniewskiego, Ratujmy Klasyki, czyli z pasji do motoryzacji. Dziękuję ci, Kubo, bardzo za rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję i do zobaczenia na zlotach.
1: A ja jeszcze dodam, że Kuba oczywiście prowadzi różne strony na Facebookach, o których była dziś mowa, i na YouTubie kanały. Jest wielkim miłośnikiem lanosów, polskiej motoryzacji, DU, a także organizatorem zlotów i różnych innych wydarzeń. I w tym magazynie to już wszystko. Ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Ptakomat. Tak, dobrze usłyszeliście. Ptakomat, a nie paczkomat. To jest temat naszej dzisiejszej rozmowy w tej części programu. To jest pewne innowacyjne urządzenie. Innowacyjne na skalę, no na pewno stolicy kraju, i jedno z niewielu takich urządzeń na terenie Europy, z tego co się dowiedziałam. To jest urządzenie, które z pewnością bardzo pomaga pracownikom ptasiego azylu, które znajduje się przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. O tym miejscu mówiliśmy już nieraz przy okazji ogromnych serc i empatii, jaką noszą w sobie mieszkańcy Warszawy, i o tym, jak ochoczo pomagają skrzydlatym mieszkańcom naszego miasta. Czemu służy ptakomat, jak bardzo ułatwia pracę pracownikom i jak wygląda? O tym więcej z kierowniczką ptasiego azylu Angeliką Gackowską. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
4: Znajdujemy się w ptasim punkcie przyjęć, który faktycznie potocznie jest nazywany ptakomatem, bo wnętrze tego obiektu przypomina do złudzenia paczkomat, stąd taka nazwa. Ptasi punkt przyjęć jest taką specyficzną poczekalnią dla ptaków. Osoby dostarczające ptaki potrzebujące pomocy do ośrodka rehabilitacji ptasi azyl, który znajduje się w miejskim ogrodzie zoologicznym, trafiają właśnie do ptasiego punktu przyjęć i tutaj mogą samodzielnie włożyć ptaka w pudełku do specjalnej skrytki i ten ptak tutaj oczekuje na przejęcie go przez pracowników ptasiego azylu i udzielenie pomocy.
3: To miejsce powstało między innymi dzięki budżetowi obywatelskiemu.
4: Tak, to miejsce zostało sfinansowane w całości ze środków budżetu obywatelskiego, czyli jest to projekt, który uzyskał wystarczającą liczbę osób głosujących właśnie w budżecie obywatelskim, zwyciężył i został zrealizowany w 2025 roku, działa od początku 2026.
3: To opowiedzmy naszym słuchaczom, jak to wyglądało przed pojawieniem się ptakomatu. Podejrzewam, że to urządzenie znacznie ułatwiło Państwu pracę, no ale jak to wyglądało wcześniej?
4: Wcześniej, no oczywiście taka potrzeba stworzenia ptasiego punktu przyjęć wynikała właśnie z trudności, a w zasadzie z ogromnej liczby ptasich pacjentów, które trafiają do ptasiego azylu, zwłaszcza w sezonie lęgowym. I te ogromne ilości, czyli dziesiątki ptaków, które docierały do nas każdego dnia, musiały przechodzić przez ręce pracowników ochrony, przez ręce wolontariuszy i pracowników ptasiego azylu, którzy przechodzili tą ścieżkę pomiędzy ośrodkiem rehabilitacji właśnie a punktem posterunku ochrony wielokrotnie w ciągu dnia. No i ptaki oczywiście też oczekiwały czasami na takim specjalnym regale na podjęcie ich przez pracowników ośrodka rehabilitacji. Przez jakiś czas to też nie było najwygodniejsze i też rodziło zrozumiałe obawy u osób dostarczających te ptaki o to, czy na pewno ptaki nie będą długotrwałe, bardzo długo przetrzymywane właśnie na tym regale, czy ta pomoc będzie odpowiednio szybko udzielona. W związku z tym ptasi punkt przyjęć odciążył pracowników posterunku ochrony, którzy obecnie po prostu sprawdzają tylko te pakunki z ptakami, które przynoszą osoby dostarczające do nas ptasich pacjentów. Następnie taka osoba już samodzielnie schodzi po wskazaniu drogi do ptasiego punktu przyjęć, zostawia ptaka w skrytce. Oczywiście my tutaj mamy bardzo wielką prośbę o wypełnienie specjalnej, bardzo krótkiej, anonimowej ankiety, bo interesują nas informacje o tym, skąd ptak pochodzi i z jakiego powodu do nas trafia. To też przyspiesza i ułatwia leczenie i diagnostykę takiego pacjenta. Cały proces dostarczania ptaków do ptasiego punktu przyjęć jest opisany szczegółowo i w kilku językach oraz piktogramowo na tablicach informacyjnych, więc ktoś z Państwa, kto będzie dostarczał do nas ptaki, będzie bez problemu mógł się zapoznać z procedurą postępowania. No i po włożeniu ptaszka w pudełku do skrytki, umieszczenia ankiety obok, zatrzaskujemy to urządzenie i ptak ma chwilę czasu, żeby się uspokoić, ma chwilę czasu właśnie na to, żeby dojść do siebie po tym stresie podróży, bo no, pamiętajmy, że patrząc oczami tego zwierzęcia, no, to zwierzę zostało złapane przez jakiegoś człowieka, którym nigdy wcześniej nie miało do czynienia, w zasadzie spodziewało się śmierci, to w najlepszym przypadku. Później ten transport w jakimś zamkniętym pudełku, poniedziałku też jest taka skrajnie stresujący. W związku z tym ta chwila odpoczynku i uspokojenia się, oczekiwanie na udzielenie pomocy w tym ptakomacie jest ptakom często bardzo potrzebna. I staramy się odbierać te ptaki na bieżąco, w zasadzie ten w ciągu kilkunastu minut pracownik podchodzi po wezwaniu. Po prostu ptaki są przenoszone do ośrodka rehabilitacji i jest im udzielana pomoc.
3: Pani powiedziała po wezwaniu, czyli tutaj w momencie, kiedy ta skrytka się zamyka, państwo tam odbieracie u siebie jakiś sygnał, że tutaj jest ptak?
4: Nie tyle po zamknięciu skrytki, co po naciśnięciu takiego specjalnego przycisku, który jest też podpisany jako przycisk wzywowy, poinformuj obsługę, przyciskając ten przycisk. Po prostu wtedy u nas zapala się lampka i to świadczy o tym taka podobna do koguta, który może się znajdować na przykład na radiowozie policji czy karetce. Niebieska migająca lampka informuje pracowników, że w ptasim punkcie przyjęć jest pacjent i wymaga odebrania.
3: Mamy tutaj 25 takich skrytek, boksy dla piskląt. Czy zdarzyło się też może tak, że wszystkie skrytki były naraz zajęte?
4: Nie. Na szczęście nawet nocami nie dostaliśmy nigdy tylu pacjentów, żeby faktycznie wszystkie skrytki były zajęte, ale gdyby się tak zdarzyło, zawsze można zostawić ptaka po prostu tutaj luzem w pudełku, korzystając nawet z tych kontenerków, które mamy przygotowane na wszelki wypadek, a można by było też zostawić ptaka po prostu wewnątrz ptasiego azylu. Tutaj pracownicy posterunku ochrony pomogliby dostarczyć to zwierzę już bezpośrednio do ptasiego azylu. Tam jest takie specjalne pomieszczenie, taka dodatkowa specjalna poczekalnia, więc jesteśmy przygotowani.
3: Opowiedzmy trochę o mieszkańcach Warszawy, którzy dostarczają te ptaki. Podejrzewam, że z roku na rok, no po pierwsze, ptasi azyl jest coraz szerzej znany mieszkańcom, a z drugiej strony coraz chętniej pomagamy.
4: Ptasi azyl faktycznie jest ośrodkiem rehabilitacji, który został stworzony dla ptaków warszawskich i ta popularność, może i popularność ptasiego azylu, ale również świadomość u mieszkańców Warszawy dotycząca tego, że dzikim zwierzętom należy pomagać, jest coraz wyższa. I myślę, że to trochę spowodowało taki dosyć, w ostatnich latach dosyć zauważalny wzrost ilości, czy liczby pacjentów trafiających do naszego ośrodka, bo o ile powiedzmy te 10 lat temu trafiało do ptasiego azylu około 5 tysięcy ptaków rocznie, analizując takie statystyki miesiąc do miesiąca, nie widać wzrostu ilości przyjmowanych pacjentów po otwarciu ptasiego punktu przyjęć. Raczej jest to taki trend, który się utrzymuje stale. Te wzrosty w stosunku do lat poprzednich są stale widoczne, sięgają 40, 50, czasami 100% więcej ptasich pacjentów, więc na pewno świadomość u mieszkańców Warszawy wzrasta. Wzrasta też świadomość poprawnego udzielania pomocy pacjentom. Mam też sporo komunikatów takich, gdzie mieszkańcy pytają, czy należy zareagować, czy nie. Czy dany ptak to podlot, który może sobie być, czy może jednak ptak, który potrzebuje pomocy, bo ma jakiś uraz i musimy zareagować. Więc to też jest pozytywne.
3: A jakie dokładnie ptaki trafiają do ptasiego punktu przyjęć?
4: Rocznie do ptasiego azylu ogólnie trafiają reprezentanci od 130 do 150 gatunków i to są wszystkie ptaki, które w zasadzie można spotkać w Warszawie i w okolicach. Bo pamiętajmy, że Warszawa jest bardzo zielonym miastem, ma ogromną ilość terenów zieleni, bo same tereny zieleni to jest prawie 44% powierzchni miasta, więc nieprawda, że Warszawa jest zbetonowanym miastem, ale mamy również sporo terenów wilgotnych i wodnych. No Wisła jest takim świetnym miejscem, gdzie mnóstwo ptaków, które potrzebują do swojego życia wody, również ma miejsce życia i one również trafiają do nas. Więc oczywiście takich gatunków najbardziej popularnych, takich jak gołębie czy ptaki kurkowate, jest statystycznie najwięcej, bo przyjęliśmy już 1200 ptaków kurkowatych różnych, czyli wron, gawronów, kawek, sujek, między innymi czasami też jakieś kruki się trafiały, ale oprócz tego trafia też, gołębie też są liczne, bo ponad 3000 już w tym roku to gołębie, ale również licznie trafiają drobne ptaki śpiewające, drozdowate. Mamy też sporo reprezentantów ptaków wodnych, gdzie krzyżówki oczywiście są na czele, ale mamy też takie ptaki chociażby jak czaple, które też są związane ze środowiskiem wodnym. Mamy sporo ptaków drapieżnych w naszej powiedzmy statystyce, więc w zasadzie ta reprezentacja jest bardzo szeroka i musimy być przystosowani sprzętowo, lokalowo i też pokarmowo na bardzo różne ptaki o bardzo różnych potrzebach, bo trafiają też do nas ptaki na każdym etapie swojego rozwoju. Od piskląt, które przed chwilką wykryły się z jajka, do ptaków już o zaawansowanym wieku.
3: A takie najczęstsze schorzenia to są połamane skrzydła?
4: Ptaki trafiają do nas z kilku powodów. Urazy mechaniczne są jednym z tych powodów, ale one mogą być na przykład skutkiem po prostu mieszkania w mieście, czyli na przykład skutkiem rozbicia się o budynki, skutkiem wypadków komunikacyjnych, zaklinowania się w jakimś miejscu, ale te urazy mechaniczne mogą być również skutkiem przeżytego ataku drapieżnika. I w zasadzie, jeżeli widzimy, że na przykład gołąb jest atakowany przez jakiegoś ptaka drapieżnego, czy na przykład przez wrony, to w zasadzie nie powinniśmy pomagać, bo wtedy trochę ingerujemy w taki naturalny łańcuch życia i po prostu łańcuch pokarmowy. Ja wiem, że to może wyglądać brutalnie, ale jeżeli przerwiemy tą sytuację, to jakiś ptak też nie będzie miał jedzenia. Oprócz urazów mechanicznych, drugą przyczyną mogą być różnego rodzaju stany chorobowe, czyli po prostu coś się temu zwierzęciu niedobrego wydarzyło. Mogą to być różnego rodzaju infekcje ostre, czy takie przedłużające się, na przykład również skutki niedoborów, chorób metabolicznych, które powodują deformację stawów. No i trzecim takim najmniej przyjemną powiedzmy okolicznością dostarczenia są porwania. Niestety zdarza się, że ptaki, które są na etapie swojego życia podlota, są podlotami, czyli są takimi młodymi ptakami, które już nie przebywają w gnieździe. Pamiętajmy, że pisklęta nie uczą się latać w gnieździe, tylko właśnie poza gniazdem, czyli uczą się latać i przebywają poza gniazdem, bywają interpretowane jako ptaki potrzebujące pomocy i wtedy są przynoszone do nas zupełnie niepotrzebnie. To jest taka najgorszy scenariusz, ponieważ taką pomocą przerywamy im najważniejszą lekcję życia, którą mogłyby uzyskać od swoich rodziców, czyli naukę życia w swoim naturalnym środowisku, reagowanie na te bodźce, które się pojawiają w danym środowisku i są do danego miejsca typowe, i naukę zdobywania pokarmu również. Więc zdecydowanie tutaj z tego powodu mamy taką akcję informacyjną Zostaw, nie porywaj, która ma informować mieszkańców o tym, że młode zwierzęta nie powinny być porywane pochopnie. Czasami oczywiście zdarzają się pisklęta, które wypadły z gniazda, ale zostały wyrzucone na przykład przez wiatr czy przez jakieś drapieżniki i ewidentnie są w puchu i są zupełnie nieporadne, to te należy przynieść do nas, jeżeli nie da się ich odłożyć do gniazda. Ale już podloty, jeżeli mają piórka i są takie biegające, samobieżne, to raczej tych, oprócz ekstremalnych sytuacji zagrożenia ich życia, nie powinniśmy przyjmować.
3: No i tak się składa, że podczas mojej rozmowy z kierowniczką ptasiego azylu, a przypomnę, moją rozmówczynią jest Angelika Gackowska, do ptasiego punktu przyjęć przyszła dwójka nastolatków, niosąc w dłoniach transporter. Taki transporter, jaki używamy na przykład dla kotów albo dla psów, a w tym transporterze znajdowała się wrona. Niestety, martwa wrona.
4: Ale w swoim kontenerku, czy chcą pani przełożyć? Dobrze. No to tu są takie do wykorzystania kontenerki, z których można skorzystać.
5: Wcześniej byłam z Jerzykiem, z moją mamą. Tutaj właśnie mama wpadła na pomysł, żeby tutaj właśnie przyjechać. Też właśnie teraz przyjechałam. Przywiozłam wronę, myślałam, że dożyje, nie dożyła, bo jechałam tramwajem i zauważyłam, że przestała oddychać.
3: I tutaj mam dla was jeszcze jedną taką ciekawostkę. Wspomniałam o tym, że ptakomat jest urządzeniem unikatowym i bez wątpienia takim jest, bo tak jak za moment usłyszycie, ptakomat jest prototypem. Całe szczęście odpukać na razie działa bezawaryjnie.
4: Są takie pojedyncze urządzenia w Europie, o mniejsze niż to. Oczywiście nie ma sensu, żeby każdy ośrodek rehabilitacji wyposażał się w tego typu urządzenie. Ono jest dla nas potrzebne, ponieważ my faktycznie przyjmujemy dziesiątki zwierząt w ciągu doby i bardzo ułatwia przekazywanie zwierząt i odbiór tych zwierząt i też jest stanowi taki bezpieczny sposób transferu do nas. W związku z tym tego typu urządzenia, które my wymyśliliśmy pierwszy, ptakomat, jest to pewnego rodzaju prototyp, który w miarę możliwości się sprawdza, nie ujawniły się u niego jakieś wady wieku dziecięcego, na szczęście, póki co, ale nie ma sensu, żeby każde takie miejsce, każdy ośrodek rehabilitacji miał tego typu urządzenie. Obecność ptakomatu jest uzasadniona po prostu ilością dostarczanych ptaków i naszą charakterystyką, czyli tym, że jesteśmy umieszczeni w ogrodzie zoologicznym, trzeba przejść przez ochronę, więc pod tym względem to urządzenie jest zasadne.
3: I to tyle, jeżeli chodzi o ptasi azyl i ptasi punkt przyjęć, a moją rozmówczynią była jego kierowniczka Angelika Gackowska. Ale skoro o ptakach mowa i skoro jesteśmy po sąsiedzku z warszawskim ogrodem zoologicznym, to warto wspomnieć o tym, co jakiś czas temu tam się wydarzyło, a nowy dom zyskały pingwiny, które zrobiły furorę medialną nie tylko w samej stolicy, ale właściwie w całym kraju. Dlatego serdecznie zapraszam do warszawskiego zoo. Warto tam zajrzeć. Tym bardziej, jak mówi mi dyrektor ogrodu zoologicznego w Warszawie, Andrzej Kruszewicz, pingwiny najpiękniej wyglądają pod wodą.
6: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić. Napęd, żeby był skuteczny pod wodą, musi być z tyłu, ale wtedy bardzo źle się chodzi po lądzie, dlatego pingwin tak wygląda trochę nieporadnie, a w wodzie po prostu jak torpeda. Było tak, że mieliśmy taki basen, w którym kiedyś mieszkały pelikany i kaczki. Zrobiliśmy tam domek, dodatkowo zostało to ogrodzone. Domek miał byle jakąś tam starego typu klimatyzację. No i te pingwiny nam się tam bardzo dobrze rozmnażały, wbrew pozorom. Ale wodę trzeba było regularnie zmieniać, one do tej wody nie zawsze chciały wchodzić. chodzić, zwłaszcza jak było ciepło. Więc, no krótko mówiąc, nie był to nowoczesny wybieg, tylko taki zachowawczy. Ale rozmnażały się bardzo dobrze i skutecznie, więc postanowiliśmy zbudować coś nowego. Mieliśmy wizję. Fundacja Panda, czyli Fundacja Rozwoju Warszawskiego Zoo, wyłożyła pieniądze na projekt. Pani Magdalena Łuchowska znalazła pierwsze pieniądze, no i ruszyło. I mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona mniej więcej, ale no gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc no trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi.
3: Jak zapowiada dyrektor Ogrodu Zoologicznego Andrzej Kruszewicz, wybieg dla pingwinów to jest dopiero początek, bo w planach są już kolejne remonty kolejnych wybiegów dla zwierząt.
6: No wszystko jest do wyremontowania tak naprawdę, bo wtedy budowano bardzo dużo, ale lata 50. ten beton był słabej jakości, cement był słabej jakości, technologie były przestarzałe. Trzeba to wszystko zrobić od nowa. Padło na pewno małpiarnię, to już nie będzie tylko małpiarnia, to będzie egzotarium, tam będą różne zwierzęta z różnych kontynentów, ale małpy będą tam jakby podstawą. Jednocześnie zaczęliśmy projektować niedźwiedzie polarne, wybieg afrykański na południu, gdzie mamy tak zwaną zwałkę przy żyrafiarni. Też już jest mocno zaangażowane to projektowanie, ale na to wszystko potrzeba energii. Więc oczywiście farma fotowoltaiczna powstanie na tej łące, która jest przy ośrodkach rehabilitacji, żebyśmy mieli energię.
3: A o planach mówił dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Demokratyczny klub piłkarski. Słyszeliście o takim? Jeżeli nie, to za moment wszystko wam opowiem. To jest taki klub, który mieści się na warszawskiej Pradze, który kilka lat temu został nagrodzony przez UEFA. Za co? No właśnie za tą demokrację. Demokrację, która, jak wiemy, ustrojem doskonałym nie jest, ale tak jak mawiał premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, nikt nic lepszego jeszcze nie wymyślił. No i wszystko przed nami. Ale wracając do klubu, na warszawskiej Pradze UKS Zły Praga, bo to właśnie o nim mowa i o nim nieco więcej powiemy. Na czym dokładnie polega ta demokracja, jak zarządzany jest taki klub i czy ma prezesa, a może jest kilku prezesów? O tym wszystkim posłuchacie już za moment, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: I dzisiaj rozmawiamy o klubie, który już samą nazwą mówi, że nie zamierza być i nie jest całkiem zwyczajny. AKS Zły powstał w Warszawie w 2015 roku i od początku chciał budować futbol trochę inaczej. Demokratycznie, społecznościowo, bez przemocy, z bardzo mocnym naciskiem na równość i otwartość. W 2019 roku UEFA uznała AKS Zły Praga za najlepszy klub Grossroads w Europie, ale zanim pojawiły się nagrody i zainteresowanie mediów, była grupa ludzi, która po prostu uznała, że chce stworzyć własny klub.
7: Tak było, mogę powiedzieć, choć ja nie jestem członkiem, założycielem tego klubu, od razu powiem. Ja działam w klubie gdzieś tak od roku 2018, może 17, aż sam nawet dobrze nie pamiętam, czyli długo już, ale nie byłem członkiem, założycielem. Znam dobrze legendę założycielską klubu, ponieważ ona zawsze jest wielokrotnie do niej wracamy, też jest jakoś ta trochę przedstawiana w takim piosence, która stała się takim piosence stadionowej, która jest takim trochę hymnem klubowym, która mówi, spotkali się w offside, zamienić parę słów, z Tyrmanda wzięli nazwę, stworzyli nowy klub i to jest właśnie, trochę tak było, że grupa znajomych, którzy się znali wcześniej i kibicowali klubom warszawskim, różnym klubom, też właśnie, że to nie jest tak, bo
3: Polonia Warszawa,
7: Polonia, Legia Warszawa, znaczy, tak. Są tam jakby, jest oczywiście trochę tak, że część tych ludzi właśnie była związana jakoś z Polonią, gdzie przez jakiś czas na trybunach była tak starana się wprowadzić, czy oni, część, grupa kibiców, takie bardziej właśnie równościowe hasła i to się nie spotkało tam z uznaniem większości, a przynajmniej tych osób, które tam się uważały, że mają prawo decydować o różnych rzeczach i się trochę poczuli, czy tak zostali w zasadzie z tej Polonii wyproszeni, ale jakby jest też grupa, zresztą ja zawsze byłem i nadal w zasadzie jestem kibicem Legii i jakby to nie jest tak, że to są kibice konkretnego klubu, tylko grupa przyjaciół, która lubiła piłkę nożną zawsze i czuła, że trochę im brakuje takiego miejsca, gdzie ten futbol można trochę inaczej się nim zajmować, się nim bawić.
3: A powiedzmy w takim razie, bo wspomniałeś o legendzie, kto wtedy był przy stole, kto założył ten klub?
7: No to było 15 osób, kobiet i mężczyzn, trochę może częściowo wywodząca się też trochę z jakichś takich środowisk punkowych, chociaż bym nie chciał, żebyśmy byli traktowani, że jesteśmy jakimś klubem punkowym, ale no takie też są fakty, które po prostu czuły potrzebę działania i tego, żeby zajmować się swoim kochanym sportem, ale żeby to właśnie wyglądało trochę inaczej. Tak, pytanie, kto to był? No to była zwykli warszawiacy, znaczy można powiedzieć.
3: A jakieś konkretne nazwiska?
7: Wieloletnia, no między innymi wieloletnia prezeska naszego klubu, klubu Karolina Szumska, bo ja teraz objąłem tę funkcję, za chwilę tej funkcji prezesa też może opowiemy, bo to też jest tak.
3: Właśnie, bo jesteście demokratycznym klubem, ale to zaraz o tym, tak jak
7: powiedziałeś, powiemy. Dobrze, wrócimy do tego. Tak. Karolina Szumska na przykład, Krzysztof Górniak, który ciągle jest w zarządzie i w zarządzie też jest jeszcze ciągle Sebastian Rzosek, także jeden z założycieli, ale tych osób było 15, wszystkich teraz nie wspomnę, więc też nie chcę, potem jak zacznę wymieniać jednej, zapomnę, to będzie najgorzej.
3: To będzie wstyd, no.
7: Tak, część z tych osób już zresztą naturalnie jakoś tam po drodze gdzieś się wykruszyła, już nie działa aktywnie, albo nawet w ogóle już nawet na meczach trudno ją spotkać, ale część z tych osób ciągle jest bardzo aktywna. Mhm.
3: A co było nie tak z tym światem kibicowskim? No już po części odpowiedziałeś na to pytanie, ale co było nie tak, że trzeba było odejść, nie można było tego środowiska jakoś zmienić? Byliście w aż takiej mniejszości?
7: Znaczy, ja to też właśnie nie mogę mówić za siebie, no ale myślę, że tak, że jak się spojrzy na stadiony w Polsce, myślę, to się jednak nawet w ostatnich latach się robi w jakimś sensie, może być jeszcze gorzej. Widać, że ta siła, która na tych stadionach wiedzie prym, jest tak, głosi hasła mocno prawicowe, często w ogóle nietolerancyjne. Takie hasła, jakie my byśmy chcieli, żeby były widoczne, i to, że futbol jest dla wszystkich i że wszyscy są mile widziani na trybunach, niezależnie od płci, od orientacji seksualnej, od rasy, od narodowości, to jakby nie jest mainstreamem w tej chwili niestety na polskich stadionach.
3: I za to też otrzymaliście nagrodę od UEFA.
7: Znaczy nagrodę od UEFA dostaliśmy, to jest nagroda, my tak nawet nie wiedzieliśmy do końca, jak ją myśmy tłumaczyli, dla najlepszego klubu amatorskiego, to jest dla klubu Grassroots, to ona, myślę, że być może to, że my staramy się tworzyć takie otwarte, inkluzywne środowisko miało wpływ, ale generalnie to chodziło o to, że to jest klub, który powstał jak się oddolnie i że staramy się oddolnie tworzyć klub, który jednocześnie właśnie jest otwarty i inkluzywny. To dla nas było bardzo ważne od samego początku, że ta inkluzywność także łączy się w tym, że od początku mamy i sekcję żeńską, i sekcję męską i traktujemy na równi. Czy są dla nas równie ważne, bo w wielu klubach jednak takich, które tych najbardziej znanych, to mają swoją sekcję męską, jest ewentualnie czasem sekcja żeńska, która jest traktowana po macoszemu.
3: Po macoszemu, dokładnie tak. Chciałam to powiedzieć. Powróćmy do tego wątku demokracji i do tego, że no, jesteś prezesem, ale trochę jednak nie jesteś. Co to oznacza, że klub jest demokratyczny?
7: To było bardzo ważne od początku istnienia tego klubu, że ten klub tak by też jest takim klubem, którego po angielsku się mówi fan-owned, czyli że jego kibice są właścicielami klubu. To też jakby część tego, co jakby się nam w piłce nożnej nie podoba. Czasami jest jakiś prezes klubu, który, no nie wiem, może go sprzedać komuś innemu, urządzać po swojemu, co się może kibicom nie podobać, może przyjąć jakiegoś sponsora, który jest kontrowersyjny. No podejmować jakieś decyzje, które dla fanów są nie do przyjęcia. Klub powstał po to, żeby był nasz i w związku z tym wszystkie decyzje ważne staramy się podejmować demokratycznie i to też nie chodzi nam o demokrację w takim rozumieniu, że po prostu, nie wiem, 51% przegłosuje 49% pozostałych i taka jest decyzja, raczej idziemy w stronę konsensusu. Znaczy, jeżeli jest decyzja trudna, to nie jest tak, że dobra, kończymy dyskusję, głosujemy i większość wygrywa, tylko staramy się znaleźć jakieś miejsce, gdzie się możemy spotkać. Oczywiście to jest bardzo trudne, dobrze brzmi w teorii, gorzej w praktyce, ale jakoś to działa i też jakby takim naszym trochę hasłem jest i też nawet tam w jakiejś przyśpiewce stadionowej można usłyszeć, że tu każdy jest prezesem, ona, on i ty i właśnie wielokrotnie mówimy, że u nas każdy członek klubu jest prezesem w jakimś sensie. Mhm. Oczywiście mamy właśnie, ja teraz pełnię tę funkcję prezesa, bo ktoś tam musi podpisać umowę, w różnych formalnych sytuacjach jest to niezbędne, natomiast no ja sobie też nie uzurpuję prawa do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych takich strategicznych, bez uzgodnienia. Znaczy, bo wiadomo też, że oczywiście, co też właśnie w klubie demokratycznym mieliśmy czasem takie sytuacje, że potrafiliśmy dyskutować na najmniejszy temat, albo długo na jakiś bardzo taki krótki temat, który nie jest aż tak ważny. No, jest dużo decyzji, które trzeba podejmować z dnia na dzień, w ogóle bardzo szybko, no i tutaj mam te, jako prezes te prawo, czy też jako zarząd mamy prawo, ale jednak w ważnych sprawach musimy wysłuchać głosu wszystkich.
3: Chciałam zapytać o nazwę Zły. No, co prawda doczytałam, że inspirowaliście się powieścią Leopolda Tyrmanda, ale no nazwa Zły, no to chyba nie jest nazwa, która każdemu może przypaść do gustu. Dlaczego akurat Zły?
7: Tak, jest to nazwa kontrowersyjna i w związku z tym często jesteśmy o nią pytani, zwłaszcza jak na przykład jedziemy gdzieś na mecz do mniejszej miejscowości, czasem tam nawet tak na początku jesteśmy traktowani z jakąś nieufnością, dlaczego Zły. I my w zasadzie, jak o tym mówię, dlaczego klub się nazywa Zły, to są trzy takie główne nawiązania w w tej nazwie. Pierwsze to jest właśnie i bezpośrednio jednak to jest nazwa inspirowana powieścią Leopolda Tyrmanda Zły i tym głównym bohaterem, właśnie tytułowym Złym, który jest taką postacią, taki trochę polski Batman czy Zorro, taka postać, która walczy z przestępczością, ale robi to poza prawem, działa też, tak, policja jego, milicja w książce też go próbuje schwytać, no bo on wymierza sprawiedliwość sam, poza systemem. I dla nas jakby taka trochę inspiracja kogoś, że my jesteśmy też tacy, staramy się zmieniać ten świat futbolu samemu, trochę oddolnie i poza systemem, może można powiedzieć, chociaż oczywiście w tym systemie też jesteśmy, bo gramy w rozgrywkach ligowych, ale na pewno nawiązanie do tej postaci takiego kogoś, kto stara się czynić dobro, a nazwany jest złym, nam się to spodobało. Także Zły jest nawiązaniem do tego, że Praga, dzielnica, w której gramy mecze od samego początku i z którą jesteśmy bardzo związani.
3: No dobrze kojarzona raczej nie jest.
7: No właśnie, ma taką złą legendę. Oczywiście Praga się bardzo zmieniła i w ogóle zachęcam wszystkich do odwiedzania Pragi i naprawdę jest tam, nie ma tam się czego bać, ale ma taką, jest owiana taką trochę złą legendą, ale jest też, taki trochę trzeci, taki przekorny wątek jest taki, że, no, że jeżeli, a tak czasami można gdzieś usłyszeć, zwłaszcza jak się słucha luminarzy polskiego futbolu, że właściwie wszystko jest super w polskiej piłce nożnej, no to jeżeli wszystko jest dobrze, to my jesteśmy ciśni.
3: Tak się teraz zastanawiam, bo no tak, jesteście jakby też alternatywą, no to jest też wasza nazwa, AKS, Alternatywny Klub Sportowy, to jest ta alternatywa do tej kultury kibicowskiej, którą znamy?
7: No tak, myślę, że ta nazwa Alternatywny Klub Sportowy do tego nawiązuje, że jesteśmy po prostu, działamy w inny sposób niż większość pozostałych klubów. Mhm. Tak. I też jesteśmy jakąś alternatywą także dla tego, jak temu można kibicować, jak można kibicować piłce nożnej.
3: Co bardzo mi się jeszcze spodobało, to jak przeczytałam, że no faktycznie na waszych meczach nie występuje agresja. Nie występuje wrogość. I to się tak da? Przez 90 minut nie traktować drużyny przeciwnej wrogo?
7: Da się. To różnie, znaczy, różnie to bywa. Znaczy, nie, bywa dobrze. Znaczy, generalnie jest dobrze. bo może się powiedziałem, że różnie bywa. Da się. I znaczy, bo my nadal chcemy wygrać mecz i nadal kibicujemy naszej drużynie. I czego my się jakby wyrzekamy i uważamy, że tego nie ma miejsca na stadionie na to jest obrażanie drugiej drużyny bez powodu w zasadzie, tak? Znaczy, w sensie, że są inni, że są... Czyli nie ma u nas przyśpiewek przeciwko innej drużynie. Koncentrujemy się na wspieraniu swojej drużyny. Także mimo, że sędziowie często podejmują kontrowersyjne decyzje, także staramy się swoje oburzenie nawet decyzją wyrażać w sposób, który jest słowami parlamentarnymi i bez jakichś gruźb wobec sędziego, bo to też ma miejsce na stadionach i też nam się to nie podoba. Staramy się też nawet pozdrowić drugą drużynę zwykle przynajmniej raz w jakiejś przyśpiewce. Natomiast nadal my chcemy wygrać ten mecz i kibicujemy naszej drużynie, żeby wygrała. I też czasem możemy się do jakichś tam drobnych nawet złośliwości wobec drugiej drużyny gdzieś tam pokusić coś takiego, ale nadal ma to być w dobrym tonie i raczej dowcipne, niż żeby nastawione na to, żeby sprawiać komuś przykrość, żeby kogoś obrażać. A że oczywiście jesteśmy ludźmi, to też czasem się komuś coś wyrwie na trybunie, to też nie jest tak, że nigdy, tylko że jednak się staramy sami siebie w tym pilnować. Czyli jeżeli na przykład przyjdzie jakiś kibic, który zacznie jednak na przykład obrażać kogoś, no to jest tam wewnętrznie przez innych tonowany.
3: To był Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, czyli demokratycznego, alternatywnego klubu piłkarskiego, który mieści się na Pradze Północ.
2: Zmieniamy temat.
3: A teraz, skoro jesteśmy w temacie sportu, bardzo ważna informacja. Widzimy, co się dzieje, widzimy, że Warszawa jest niemal cały czas jednym wielkim placem budowy, jeżeli chodzi o budowę dróg, wymianę torowisk, albo na przykład budowę ścieżek rowerowych. I tutaj bardzo dobra informacja dla kolarzy, dla rowerzystów, dla tych, którzy poruszają się po mieście na dwóch kółkach, bo okazuje się, że pojawiły się pieniądze, unijne pieniądze, które pozwolą na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Co to oznacza? No, na pewno będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo. Jak czytam, Warszawa pozyskała ponad 32,5 miliona złotych dofinansowania ze środków unijnych i za te pieniądze powstaną lub zostaną zmodernizowane ścieżki rowerowe, a w Międzylesiu ruszy budowa parkingu. Umowa, jak informuje warszawski ratusz, zakłada budowę i przebudowę 18 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 11 kilometrów. Inwestycje, jak czytamy, poprawią ciągłość sieci rowerowej, bezpieczeństwo uczestników oraz integrację różnych form transportu w stolicy i aglomeracji warszawskiej. A co to oznacza w praktyce? W praktyce trasy zostaną powiązane m.in. z węzłami przesiadkowymi przy stacjach metro Świętokrzyska, metro Stokłosy i metro Plac Wilsona, a także z ponad 20 przystankami transportu publicznego i 28 budynkami użyteczności publicznej. W ramach projektu powstanie również około 200 stojaków rowerowych, śluzy rowerowe, kontrapasy strefy Tempo 30 czy punkty samoobsługowej naprawy rowerów. Budowa tych ścieżek, jak czytamy również, potrwa przez kilka najbliższych lat.
2: Jeszcze dziś w programie.
3: Będzie o wodzie, bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nas, bez względu na pochodzenie, region, ma w sobie ten poznański gen, czyli gen oszczędzania. Oszczędzamy również w Warszawie, bardzo to lubimy i oszczędzamy między innymi na wodzie. W jaki sposób? Za pomocą recyklingu wodnego, czyli wodę z miejskich pływalni spuszczamy i czyścimy nią warszawskie ulice. Z tego, co udało mi się ustalić, do 2026 roku zużyliśmy już 14 milionów litrów wody z basenów do oczyszczania ulic, ale więcej na ten temat wie Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
8: Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek.
3: I tak oto oszczędzamy i mamy czyste ulice.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Radia Warszawa.
1: Po wakacyjnej przerwie powracamy z subiektywnym przeglądem wydarzeń tygodnia. A moim i waszym gościem jest dzisiaj mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania naszej rozmowy na temat tego, co działo się w minionym tygodniu w Warszawie, serdecznie zapraszam. Powracamy do tego, co wydarzyło się w tym tygodniu i mam wrażenie, że zaczniemy od tematu, który widać zanim jeszcze człowiek przeczyta jakiekolwiek wiadomości.
2: Jaki to temat?
1: Wisła.
2: Czyli w zasadzie temat, którego już nie widać, bo tej Wisły jest tak mało, jakby było -2 na starym wodowskazie, bo w tym roku podnieśli, zdaje się, o 100 centymetrów poziom zero.
1: Z jednej strony nie widać, ale z drugiej strony mam wrażenie, że Wisła pokazała nam siebie nieco więcej.
2: Znaczy pokazała dno przede wszystkim. Tak myślę. No ale właśnie tej samej wody w Wiśle nie widać. Wisły jako Wisły, bo koryto widać.
1: Tak jak wspominałeś, poziom wody jest dramatycznie niski. Ja przeczytałam taką informację, że ostatni raz z takim poziomem wody mieliśmy do czynienia w 1985 roku, czyli bardzo dawno.
2: Bardzo dawno i czyli jednak też tak bywało. W tym roku na pewno przyczyniły się do tego okresy z wysoką temperaturą. Mieliśmy co najmniej chyba 3 takie momenty, kiedy było dużo powyżej 30 stopni, bo mieliśmy pod koniec czerwca, mieliśmy trochę w lipcu i mieliśmy raz taki w sierpniu, ale już dużo krótszy ten sierpniowy był. Natomiast z opadami deszczu było słabo, a jak już były, to były opady nawalne, więc one na suszę zbyt mocno nam nie pomagają, bo ta woda średnio się wchłania.
1: I rzeczywiście zima tutaj też nie pomogła, liczyliśmy na zimę, bo ona była
2: dosyć
1: długa i sroga.
2: Powiedzmy, że na początku wiosny jeszcze nam pomogła, natomiast później im było cieplej, tym było gorzej. Przez długi czas nie było opadów, a potem jak już były, to były takie, że można było kajakiem pływać.
1: A dzisiaj mamy tak jak mamy, czyli to, co powiedziałam wcześniej, że Wisła pokazała nam się z nieco innej strony, czyli widujemy i łachy piachu, kamienie i gdzieniegdzie fragmenty dna.
2: I fragmenty różnych odkryć, które tam są na tym dnie także.
1: No to chyba archeolodzy się tutaj ucieszą.
2: No tam się gdzieś, zdaje się, w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego cieszyli w tym roku, bo coś tam znaleźli.
1: No i tutaj pytanie do władz miasta, co z tym fantem zrobić i czy my do takiego widoku Wisły powinniśmy się przyzwyczajać, czy tak już będzie zawsze?
2: Ja to bym się chyba zwrócił bardziej do tych hydrologów, co możemy zrobić.
1: I wód polskich,
2: bo miasto już niewiele chyba może, bo nie ma skąd tej wody wlać, ale na szczęście podobno nie są zagrożone ujęcia wody pitnej dla Warszawy z Wisły.
1: Tak, bo to jest ta druga strona medalu, o którą warszawiacy szczególnie się martwią wtedy, kiedy podajemy komunikaty o niskim stanie Wisły.
2: Ale wiesz, że ja pamiętam takie wiosny, kiedy jak z gór spływała woda, to Wisła dochodziła do połowy drogi do wału, który jest po praskiej stronie Wisły, bo mieszkałem niedaleko tego wału. I tak było, że były takie miejsca, gdzie jak się chodziło na spacery z psami codziennie, to potem nie dało się dojść, bo tam już była woda, a teraz nie ma tej wody.
1: Ponawiamy pytania, a właściwie prośbę do władz miasta, by tematem może się zainteresować, no nie tylko władz miasta, ale osób, które za Wisłę są odpowiedzialne. My pozostajemy w Warszawie, ale przenosimy się z poziomu wody do historii miasta, bo w tym tygodniu Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską. To była jedna z tych osób, o których można powiedzieć, że nie tylko znały historię Warszawy, ale właściwie same były jej częścią.
2: Zdecydowanie, jak zobaczyłem depeszę, że pani Wanda nie żyje, to moje słowa w studiu było nie zgadzam się, tak? Nie może tak być, że pani Wandy już z nami nie ma, bo to była osoba naprawdę wspaniała, jeśli chodzi o podejście do człowieka. Mimo tego, ile przeżyła podczas II wojny światowej, podczas powstania warszawskiego, tam miała pseudonim Pączek, była jedną z młodszych uczestniczek tego powstania, ale była i pomagała i potem całym swoim życiem pokazywała, że drugi człowiek to jest ktoś ważny, niezależnie od poglądów politycznych tak naprawdę, zawsze po drugiej stronie jest jakiś człowiek ze swoją historią i nie ma już takich osób, które by nam tak naprawdę w taki sposób, w tak dosadny, jak pani Wanda potrafiła, przypominały o tym, co już przeżyliśmy, jak bardzo źle na siebie patrzyliśmy, bo z jednej strony Polacy, z drugiej Żydzi, z trzeciej Ukraińcy i że my już przeżywaliśmy taką nienawiść narodową do innych narodów i to też niczego dobrego nie przyniosło, a to niestety wraca i to jest smutne.
1: To jest chyba też taki ostatni dzwonek, kiedy możemy porozmawiać z osobami, które przeżyły
2: Powstanie Warszawskie,
1: II wojnę światową. Tak.
2: Tych osób jest coraz mniej, w mojej rodzinie, co prawda nie z powstania, ale po prostu z drugiej wojny, bo pochodzę z innych regionów rodzinnie, to już takich osób nie ma.
1: Tutaj dodajmy, że pani Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku

0: 99 lat, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, o czym wspomniałeś, żołnierką Armii Krajowej, później psycholożką, nauczycielką i działaczką społeczną i no tak naprawdę wszędzie było jej pełno, wszędzie opowiadała o swoim doświadczeniu i o tym, tak jak wspomniałeś, że człowiek jest tą wartością największą.
1: Tak, niezależnie od poglądów, niezależnie od tego, w co wierzy, niezależnie od tego, jaką ma orientację seksualną, jest człowiekiem i my, ludzie, o siebie musimy dbać, a nie jesteśmy po to, żeby się nienawidzić.
0: I to jest też taki ostatni dzwonek dla historyków, dla muzeów, żeby te opowieści, tą historię już mówioną właściwie zbierać, tak?
1: No bo utrwalać, co robi wspaniale Muzeum Powstania Warszawskiego, które pozdrawiamy teraz.
0: I zachęcamy, żeby tam zaglądać.
2: Zmieniamy temat.
0: 1 września, Marcin, no teraz gwałtowny przeskok z historii do teraźniejszości, czyli dzień, w którym Warszawa po 2 miesiącach wakacji nagle przypomniała sobie o tym, że mamy korki w Warszawie o 7 rano.
1: Już powinny być mniejsze po tym, jak otworzyli w całości Aleje Jerozolimskie po przebudowie torów tramwajowych. Powinny być też mniejsze, bo gdzieś po drodze otwarto przy Dworcu Zachodnim trochę więcej pasów ruchu dla samochodów, aczkolwiek jeszcze nie wszystkie, bo jeszcze dzisiaj na przykład jechałem akurat tamtędy do redakcji samochodem, to przed samym wjazdem na wiadukt jest jeszcze jeden pas, ale to też już za jakiś czas zniknie. Na pewno trzeba sobie przypomnieć o komunikacji miejskiej, bo samochód to nie wszystko. Ja akurat mam do Warszawy 50 km, zaspałem, więc musiałem przyjechać samochodem, przepraszam. Natomiast
0: tak, zwracajmy uwagę na rozkłady komunikacji, bo one się zmieniły,
1: tak, one
0: po
1: się
0: wakacjach.
1: Zmieniły i tramwajowe, i autobusowe. Tramwaje wróciły do rozkładów w poniedziałek. Autobusy od wtorku, od 1 września, czyli od pierwszego dnia roku szkolnego nowego. I tam jest parę zmian. Niektóre trasy zostały wydłużone. Linii 401, 402, linia 211 została trochę uporządkowana tam na Białołęce, na Tarchominie. I na pewno zmieniły się godziny odjazdów w niektórych linii, a niektóre jeżdżą po staremu.
0: Ale jest tłok, prawda? Jest inna energia, jest więcej tych ludzi, jest więcej dzieciaków, które noszą plecaki, które są większe też od nich. Nawet jeżeli ktoś nie spojrzałby w kalendarz, to wiedziałby, że mamy do czynienia z wrześniem i z początkiem roku szkolnego.
1: Chociaż tak nietypowo przeszedł nam ten sierpień we wrzesień, bo z poniedziałku na wtorek.
0: No tak, tak, nietypowo. A pamiętasz, Marcin, swój pierwszy dzień szkoły?
1: Jejku, pamiętam. Nie wiem, jak jest w Warszawie, ale na Śląsku to się chodziło z tytą, czyli takim rogiem pełnym cukierków do pierwszej klasy.
0: Poważnie?
1: Pierwszego roku. Tak, i miałem taką tytę w szkole. To było dawno temu.
0: Ale to, co się tam obdzielaliście tymi słodyczami, tymi cukierkami?
1: Tak, tak. Gdzieś tam się wzajemnie częstowało i potem w domu się resztę jadło i w ogóle. Było fajnie.
0: Czyli to był taki raczej radosny dzień dla uczniów.
1: Raczej tak, zwłaszcza, że ja zawsze lubiłem się uczyć, to mnie to nigdy nie przeszkadzało, że się chodzi do szkoły. Teraz już by mi chyba trochę przeszkadzało, bo wolę pracować niż się uczyć. Takie dziwne mam przemyślenia.
2: Zwierzyniec w Warszawie.
0: I teraz historia, która trochę rozluźnia atmosferę. Warszawa i okolice po raz kolejny przypominają, że miejska fauna potrafi nas zaskoczyć.
1: Jeżozwierze masz na myśli?
0: Tak, tak. I to chyba nie jeden jeżozwierz, bo...
1: Z tego, co pamiętam, uciekło ich kilka, chyba 4 i 3 zostały złapane, a ten jeden tak sobie chodzi. Raz go próbowano w jakiejś przychodni, w ogródku zamknąć, ale się nie udało, bo zdążył uciec, zanim strażnicy miejscy przyjechali, a to są te jeżozwierze z Łomianek, zdaje się. I on przywędrował do Warszawy i tak sobie chodzi. Ale warto pamiętać, że on może i wygląda słodko, ale generalnie to, co ma na grzbiecie, to są kolce i lepiej go nie strać, bo jak je uruchomi, to możemy trafić do szpitala, pokłóci dość intensywnie.
0: Ale wiesz, kiedy przeczytałam tę informację, to pomyślałam, że Warszawa jest naprawdę ciekawym miejscem, bo nie tak dawno mówiliśmy o dzikach, mówiliśmy o łosiach, o tym, że dzikie zwierzęta coraz śmielej wchodzą do centrum miasta, a teraz nagle pojawia nam się jeżozwierz. Ja jeszcze też niedawno robiłam materiał o rakach marmurkowych, bo nie wiem, czy wiesz, ale mamy co roku inwazję.
1: Zgadza się. Zarówno raki marmurkowe, jak i inne okazy fauny wodnej, zwłaszcza w parkach na Mokotowie typu Morskie Oko albo coś, no to tam są odławiane, bo ktoś je kiedyś wpuścił i się rozmnażają, ale tak samo jeżozwierze nie są też naturalnym krajobrazem polskim, więc prawdopodobnie uciekły jakiemuś hodowcy i to chyba niekoniecznie legalnemu, bo
0: pan się chyba nie przyznał do tej pory, że czegoś mu ubyło,
1: no tak,
0: na podwórku.
1: Jakoś tak nikt się nie kwapi, żeby się przyznać.
0: Ale Warszawa, nie wiem, czy zauważyłeś, no tak sobie właśnie teraz o tym rozmawiamy, że stała się takim trochę safari, bo tych zwierząt, które, no, egzotycznych zwierząt, które komuś najprawdopodobniej uciekają z posesji, jest coraz więcej. I wcale nie musimy zaglądać do warszawskiego zoo, wystarczy rozejrzeć się na ulicy.
1: No czasami papugi, ostatnio pan otworzył okno i mu wpadła, z tego co pamiętam, do mieszkania. No tak, ważne, że nie uciekają zwierzęta ze zoo, bo mogłoby być gorzej.
0: Pytanie, co zrobić, kiedy zobaczymy takiego jeżozwierza? Dzwonimy do Straży Miejskiej?
1: No dzwonimy na 112 i tam albo na 986.
0: Do ekopatrolu?
1: Do ekopatrolu. No i mówimy, że widzieliśmy, że jest tu i tu, w razie czego czekamy na przyjazd tych służb, bo możemy być, przynajmniej możemy powiedzieć, skoro już go tu nie ma, to gdzie polazł, nie?
0: I absolutnie nie podchodzimy do takiego zwierzęcia, bo pamiętam, że jeszcze niedawno ludzie mieli takie pomysły, i z tego chyba wytworzył się też trend na TikToku, że osoby jeździły do Kampinoskiego Parku Narodowego i postanawiały robić sobie selfie na przykład z łosiem i na taką całkiem bliską odległość.
1: Na szczęście teraz jakby wyjazdy do Kampinosu są nieco utrudnione, bo na tak zwanej kampinoskiej gilotynie stoi fotoradar, więc nie można już tam pojechać szybko. Albo odcinkowy pomiar prędkości, już nie pamiętam, w każdym razie. A same parkingi w Kampinosie niektóre są już płatne, więc nie dość, że można zostać złapanym na fotografii z wyjazdu, to jeszcze trzeba zapłacić za parking, więc może niektórych mniej dobrze myślących to odstraszy niepokojenie zwierzaków.
0: I na koniec pytanie, które jest chyba idealne do radia.
1: Co słychać?
0: Nie. Znalazłem plecek z pieniędzmi. Co zrobić?
1: No, najlepiej zanieść do najbliższej komendy policji. Tak się to zwykle robi, bo nie wiadomo, co to za pieniądze, kto je tam zostawił i czy są legalne na przykład.
0: No właśnie i taka sytuacja miała miejsce ostatnio w Warszawie. Ktoś jechał tramwajem, znalazł plecak, otworzył go, znalazł pieniądze. Policja mówi, że było tam około 20 000 złotych, dokumenty, karty bankomatowe. No właśnie, ktoś znalazł plecak, ktoś ten plecak zostawił i ten ktoś tego plecaka nie oddał, nie zgłosił się na najbliższy komisariat policji.
1: Nieładnie, bardzo nieładnie.
0: Tak nie robimy.
1: Zupełnie nie, bo to mogło być bardzo potrzebne komuś pieniądze.
0: No 20 000 złotych, ja bym się ucieszyła, gdybym znalazła taką kwotę. No chyba każdy by się ucieszył.
1: Ale gdybyś znalazła moje, a ja bym potrzebował, to by nie było mi za bardzo wesoło.
0: Wyrzuty sumienia by mnie chyba zjadły.
1: Panie, który znalazłeś ten plecak, zanieś go tam, gdzie trzeba.
0: Tak, dołączamy się do apelu śródmiejskiej policji. Z tego, co czytaliśmy, Marcin, przed wejściem na antenę, do kradzieży, no bo nazywajmy rzeczy po imieniu, doszło między przystankami...
1: Ja bym powiedział może nie kradzieży, tylko przywłaszczenia, o tak, żeby było zgodnie ze wszystkimi przepisami. Ja bym uznał to za przywłaszczenie. No bo to było w pewnym sensie trochę niczyja, jednak czyjeś. Przywłaszczenie. To tak samo mówią policjanci, jak ktoś zostawi portfel na ladzie w sklepie i ktoś go zabierze i nie odda. To też jest wtedy przywłaszczenie.
0: A więc, szanowny panie, jeżeli nas słuchasz i masz przy sobie te pieniądze, to oddaj to na najbliższy komisariat policji. W internecie, z tego co widzieliśmy, jest zdjęcie tego pana w niebieskich ogrodniczkach.
1: Tak, można sobie zobaczyć i może ktoś rozpozna sąsiada albo siostrę czy brata, znaczy w sumie brata, bo to mężczyzna.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
1: Dzięki bardzo, Marta, do usłyszenia.
2: Jeszcze dziś w programie.
0: Będę was zachęcać do spaceru w Łazienkach Królewskich. A dlaczego akurat tam? Oprócz tego, że możecie zobaczyć i sfotografować pawie, to możecie również zobaczyć piramidę. No może nie taką prawdziwą piramidę i właściwie już nie w całości, ale możecie zobaczyć jej fundamenty. Jak się okazuje, w Warszawie mamy nie tylko palmę, mamy również piramidy, które są związane z XVIII wiekiem i o których pisał sam Stanisław August Poniatowski w listach i który był też prawdopodobnie inspiratorem tego, co powstało, a co dzisiaj możemy oglądać. Dlaczego akurat wartownia była w kształcie piramidy? O tym dowiecie się w kolejnej części programu. O tym opowiedzą archeolodzy. Opowiedzą również o tym, co oprócz piramidy znaleźli. A jest to kilka ciekawych artefaktów. Są to na przykład monety, są to kafelki z pieca kaflowego z XVIII wieku, bardzo ładnie zdobione, ale są to również naczynia szklane, pozostałości po kielichach, które, jak mówią archeolodzy, świadczą o tym, że wartownia później zmieniła swoje przeznaczenie i stała się szynkiem, czyli takim miejscem, gdzie można spożywać to i owo. Ale więcej na ten temat w kolejnej części programu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: Mamy w Warszawie palmę, mamy też piramidę, a czasami po ulicach, tak jak słyszeliście w poprzedniej części programu, grasuje jeżozwierz. Ale dzisiaj w tej części programu porozmawiamy o piramidzie. I z tej okazji zabieram Was do łazienek królewskich. Do łazienek warto zaglądać zawsze, ale teraz warto tam zajrzeć szczególnie. Dlaczego? Ano dlatego, że macie niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć fundamenty właśnie wcześniej wspomnianej piramidy, która jest tak naprawdę kordegardą piramidalną, a mówiąc potocznie wartownią, pierwszą wartownią, która powstała w XVIII wieku w łazienkach królewskich, o której pisał Stanisław August Poniatowski. Tego odkrycia dokonali w okresie letnim archeolodzy, a teraz się tym chwalą, no i słusznie.
4: Arkadiusz Cegliński, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W zasadzie to nie jest piramida, to się tak troszeczkę przyjęło teraz w mediach, natomiast jest to kordegarda piramidalna, jest to królewska wartownia z drugiej połowy XVIII wieku i to, co widzimy, to są pozostałości po jej fundamentach i fragmentach murów. Budowla powstała za panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 70. XVIII wieku i rzeczywiście na początku służyła jako wartownia. Ona potem straciła troszkę na znaczeniu, pojawiły się kolejne wartownie na terenie łazienek i stała się magazynem, ładnie określono to w inwentarzach, składem ruchomości mniejszej wagi. Natomiast pod koniec XVIII wieku, pod koniec funkcjonowania tego budynku, obiekt stał się czymś w rodzaju szynku, też fajnie to określono, przeznaczony na propinację, czyli tutaj po prostu spożywano alkohol.
0: Oglądamy teraz pozostałości po tej piramidzie, jesteśmy na wykopaliskach, ale tak naprawdę prace zaczęły się już dobre 2 lata temu albo wcześniej, jeżeli chodzi o lokalizację tego miejsca.
4: Pierwsze prace, pierwsze badania na temat tego obiektu rozpoczęły się w 2024 roku. Rozpoczęliśmy, od razu podkreślę, że w literaturze wiadomo było, że ta budowla istniała, natomiast była bardzo słabo opracowana i dopiero w 2024 roku rozpoczęliśmy pracę nad historią tej budowli, tej kordegardy, no i też pracę nad badanie nad lokalizacją tego miejsca. Do tego wykorzystaliśmy źródła archiwalne, źródła ikonograficzne. Ponadto wykorzystaliśmy plany łazienek, plany Warszawy z XVIII-XIX wieku i użyliśmy też metod georeferencyjnych, czyli metod kalibracji map do współczesnych układów współrzędnych, geodezyjnych. Dzięki temu mogliśmy zawęzić obszar badań. Dowiedzieliśmy się mniej więcej, gdzie się znajdowała i potem rozpoczęliśmy badania nieinwazyjne. Przy pomocy metod prospekcji geofizycznej wykonaliśmy m.in. badania metodą elektromagnetyczną przy pomocy georadaru. Dzięki tej metodzie udało nam się znaleźć anomalie, które nam bardzo ładnie pokazały, gdzie były fundamenty tej budowli. A następnie już razem z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie weszliśmy w taką ściślejszą współpracę, Wydział Archeologii, i rozpoczęliśmy badania wykopaliskowe tutaj na terenie łazienek przy Pałacu na Wyspie.
0: Co Państwo poczuliście, kiedy wyłoniły się te pozostałości piramidy?
5: Te pozostałości piramidy pojawiły się tak naprawdę w 2. tygodniu, więc wszyscy poczuliśmy taką ekscytację, ale też ulgę, bo przez pierwszy tydzień, jak razem tutaj ze studentami z Wydziału Archeologii kopaliśmy i nie mogliśmy trafić na te ślady, to zaczęliśmy się martwić, ale gdy w 2. tygodniu zaczęły się pomału wyłaniać fundamenty, to naprawdę poczuliśmy ogromne zadowolenie z pracy zarówno Arka, jak i wszystkich studentów.
0: Mówi dr Monika Dunaj jako Ceglińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zdarza się właśnie tak, że Państwo nad czymś bardzo długo pracujecie i potem nie ma tych efektów, na jakie Państwo liczycie, że to się jednak nie odnajduje?
5: Zdarza się, że czasami po jakichś konstrukcjach budowlanych zostają wyłącznie negatywy, więc one nie są aż tak widowiskowe jak same mury. Oczywiście są ważną informacją naukową, ale nie są aż tak spektakularne, nie przyciągają uwagi turystów, tak jak tutaj w łazienkach te pozostałości, na które my natrafiliśmy.
0: Ile osób pracowało przy tych wykopaliskach?
5: Ze strony uniwersytetu byłam ja, był Arek, dziekan Starski, i ze strony łazienek był tutaj Jakub Brochocki i Emilia Jastrzębska, a wspierała nas całkiem pokaźna grupa studentów, bo licząca 13 osób.
0: Od dali słyszeliście pawie. Faktycznie pawie to nieodłączny element łazienek królewskich, a właściwie ich mieszkańcy. Ale na przepytanie pawi przyjdzie jeszcze czas. A teraz przed mikrofonem Jakub Brochocki z Muzeum Łazienki Królewskie.
6: A archeologii odsłaniamy, schodzimy warstwami, bo każda warstwa mówi nam coś, datuje nam, opowiada nam pewną historię. Te wyżej, bliżej nas, te niżej są starsze. Schodziliśmy warstwami, aż doszliśmy do warstw, jak Arkadiusz mówił wcześniej, do warstw z czasów króla Stanisława Augusta i warstw budowlanych Kordegardy piramidalnej. Podczas pracy nad samą Kordegardą wyznaczyliśmy także wiele warstw, które mówiły nam o poziomie chodzenia za czasów króla Stanisława Augusta, albo późniejszym, jak tutaj widać tę ceglaną podłogę, ten ceglany chodnik. Monety na przykład znalezione datowały nam bardzo dobrze warstwy, w których właśnie byliśmy i które właśnie badaliśmy. Właśnie monety, ale również ceramika, kafle piecowe, fajka i wiele innych przedmiotów kultury materialnej datuje nam świetnie ten obiekt właśnie na czasy króla Stanisława Augusta, ale to, co znajdowało się powyżej, też jest dla nas bardzo ważną informacją, że coś tu po wybudowanej konstrukcji, czy po wybudowanym budynku, potem jak ten budynek został już rozebrany, coś też tutaj się działo.
0: A może powiedzmy trochę właśnie o osobach, które korzystały z tego obiektu. Pan wspomniał właśnie o tych przedmiotach, które udało się znaleźć. Co te przedmioty mówią nam o tamtych ludziach?
4: Przede wszystkim to, co Kuba powiedział, wymienił właśnie materiał archeologiczny, który znaleźliśmy. One świetnie nam potwierdzają wszystkie funkcje tej budowli, czyli funkcje wartowni. Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne, które nam po prostu już wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to, kafel pieca, prawda, jeden, ale bardzo ładnie dekorowany i nam też potwierdza to zapiski inwentarzowe, ponieważ wiemy, że w środku znajdował się piec i mała kuchnia, która służyła prawdopodobnie stacjonującym żołnierzom, żeby sobie coś ugotować albo ogrzać się w mroźniejsze dni tutaj w Kordegardzie.
6: Sam kafel nie byle jaki, bo kafel bardzo zdobiony, który bez wątpienia w budynku służącym żołnierzom, nie królowi, nie reprezentacyjnym, sam kafel był bardzo, przedstawia wielką wartość. To zdobienie na kaflu jest dość ekscytujące.
0: A jeżeli chodzi o sam budulec, o samą konstrukcję, coś Państwa szczególnie zaskoczyło tutaj?
4: Tak, ponieważ zachowało się tylko kilka źródeł ikonograficznych samego budynku, co i tak już jest dużo, czasami w ogóle nie ma źródeł żadnych, aczkolwiek tutaj odkrycie tych murów, fundamentów, samej konstrukcji pozwoliło nam na lepsze zrozumienie architektury tego miejsca. Szczególnie interesujące są nisze w budowie. Te małe nisze, ich jest, widzimy ich chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to są nisze na słupy drewniane, które podtrzymywały całą konstrukcję, tą stożkową i w tych niszach znaleźliśmy fragmenty drewna po tych słupach, co fajnie nam właśnie mówi o technologii, jaką tutaj wykorzystano, architekturę i metodach budowlanych.
0: Dlaczego akurat ta wartownia miała kształt piramidy?
4: Dlaczego ona jest piramidalna? Ponieważ król Stanisław August w jednym liście do Marcello Bacciarellego tak ją nazwał, Kordegard piramidal z francuskiego. Natomiast w innych źródłach, na przykład inwentarzach łazienkowskich, ona jest nazywana na kształt mauzoleum. I to jest już bliższe prawdy, bliższe tego źródła inspiracji, ponieważ prawdopodobnie Kordegarda była wzorowana na, i zresztą bardziej przypominała, antyczny grobowiec, nie do końca odkryty antyczny grobowiec. Druga połowa XVIII wieku to jest absolutna antykomania w Europie i szczególnie w Polsce. Sam król Stanisław August był wielkim miłośnikiem tradycji antycznej, świata antycznego. To było też modne w tych sferach arystokratycznych. Ten dobry smak, ta moda też była bardzo istotna. Przede wszystkim w założeniach ogrodowych, w założeniach rezydencjonalnych, które były wizytówkami arystokracji, królów i tak dalej. I ten budynek był wzorowany na antycznym grobowcu Wergiliusza, słynnego rzymskiego poety. Ten grobowiec jest znany od starożytności i był też bardzo popularny w XVIII wieku. W samych zbiorach królewskich, w zbiorach rycin, znaleźliśmy rycinę przedstawiającą tę budowlę, grobowiec Wergiliusza, który rzeczywiście wykazuje pewne podobieństwa form. Poza tym jeden z członków dworu króla Stanisława Augusta, Moszyński, tworzył publikację dla króla o ogrodach, o tym, jak powinno zakładać się idealne ogrody, idealne rezydencje, i stwierdził, że w każdym takim ogrodzie powinien być grobowiec Wergiliusza, więc my widzimy po prostu pewne tutaj analogie, które nam bardzo silnie sugerują, że to było to źródło inspiracji.
0: Co to odkrycie zmienia dla łazienek królewskich?
6: To jest kolejne odkrycie z czasów króla Stanisława Augusta. W łazienkach królewskich każda praca w ziemi, każde wkopy, przekopanie, linia elektryczna jest pod nadzorem archeologa. Odkryliśmy wiele pozostałości z czasów króla Stanisława Augusta, na przykład tuż niedaleko koło Pałacu Myślewickiego altanę chińską. Odkrywaliśmy rzeczy późniejsze, na przykład po drugiej stronie zupełnie neogotycką oranżerię. Odkrywaliśmy czasy II wojny światowej, czyli pozostałości szkieletów końskich wraz z uzbrojeniem wojskowym z czasów z kampanii wrześniowej z września 1939 roku. Łazienki, każde odkrycie archeologiczne na terenie łazienek królewskich jest oczywiście potwierdzeniem tego, co tu było, widokiem, jak fundamenty takich budynków wyglądały. Resztę badamy, analizujemy właśnie z grafik, rycin bądź z innych przedstawień, ale także jest to uzupełnianie naszych wiadomości, bo wiemy dokładnie, w którym to miejscu było, w którym miejscu się znajdowało. No i potwierdzamy to, że to rzeczywiście było, że to funkcjonowało. To nie jest jakaś mityczna kordegarda piramidalna, tylko stoimy tutaj i na tą kordegardę się patrzymy. Tych wykopalisk jest dużo. Wykopaliska ratunkowe czy nadzory archeologiczne podczas prac ziemnych to jest jedna część, ale druga część naszej pracy to są właśnie takie badania naukowe. I tutaj wielkie podziękowania dla kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego, dla pani Moniki, dla pana Arkadiusza, dla pana dziekana Michała Starskiego za to, że studenci mogli tutaj pracować. Po pierwsze, oni się tutaj uczyli, byli tutaj na praktykach, świetnych praktykach, bo wykopaliska prowadzone były przez moich kolegów fantastycznie, naprawdę zgodnie ze sztuką archeologiczną. Chcemy też pokazać to miejsce. Na razie jest ono odsłonięte, ono będzie później zakopane, ale chcemy na razie pokazać to miejsce naszym gościom w parku, którzy przechodzą i przez ażurowy płot obejrzeć mogą sobie pozostałości, fundamenty kordegardy piramidalnej.
0: Na razie przez płot, ale czy potem te fundamenty będą jakoś eksponowane dla zwiedzających?
6: Fundamenty będą zabezpieczone, fundamenty zostaną poddane konserwacji i fundamenty na razie zabezpieczymy w postaci ich zasypania.
0: A co z tymi przedmiotami, które udało się tutaj wydobyć?
4: W przyszłości będą eksponowane tutaj w Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, ponieważ wszystkie tutaj zostają według polskiego prawa. Wszystkie materiały archeologiczne, które zostaną zebrane podczas badań, muszą zostać zdeponowane w muzeum. No i tutaj naturalnie zostają one w Muzeum Łazienki Królewskiej i tutaj myślę, że w przyszłym roku może pojawić się jakaś wystawa, czy z różnych wykopalisk w łazienkach, czy tylko z naszymi, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno to będzie eksponowane w jakiś sposób. Kolega z łazienek poprawia mnie, prostuje. Możliwe, że taka większa wystawa archeologiczna pojawi się w 2028 roku w Muzeum Łazienki Królewskiej.
0: Mówił Arkadiusz Cegliński, archeolog Uniwersytetu Warszawskiego. I tak jak wspominałam na początku, Warszawa w ten sposób stała się nie tylko dumną posiadaczką palmy, ale również piramidy. Ale więcej na ten temat dowiemy się najpewniej na wystawie, na którą będziemy musieli trochę poczekać, ale myślę, że warto. Pytałam również o dalsze losy prac archeologicznych i z tego, co się dowiedziałam i co potwierdzili archeolodzy, te prace będą kontynuowane najpewniej w przyszłym roku i wtedy też odsłonięta zostanie druga część piramidy. A jeżeli wy jesteście ciekawi, jak wyglądają wykopaliska, jak wygląda wcześniej wspomniana ta medialna, szumna piramida, a właściwie kordegarda piramidalna, czy wartownia, zwał jak zwał, warto wybrać się na spacer do Łazienek Królewskich i zajrzeć przez wcześniej wspomniany płot.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
7: Warszawa. Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny, a będzie w nim sporo tematów. Na początek takich dotyczących bezpieczeństwa na kolei. Będzie o niebezpiecznej modzie na train surfing, ale będzie też o różnych sytuacjach, do których dochodzi na przejazdach kolejowych i jak się w takich przypadkach zachować. A na koniec zajrzymy do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Zapraszam.
2: O tym się mówi.
7: Polskie linie kolejowe apelują do rodziców i młodzieży. Media społecznościowe napędzają niebezpieczny trend. Chodzi o train surfing, czyli podróżowanie na zewnętrznych elementach pociągów. PLK apelują do młodych ludzi o rozsądek, a do dorosłych o rozmowę z dziećmi i uświadamianie im realnych konsekwencji takich zachowań. A więcej teraz o tym Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych.
8: Train surfing to zjawisko, które zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie, gdzie młodzi ludzie, najczęściej nastolatkowie, próbują przejeżdżać na elementach taboru. Jest to albo są to sprzęgi włączenia wagonów, albo wręcz na dachu pojazdów elektrycznych i nagrywać z tego filmiki krótkie, które później są publikowane w social mediach. W Warszawie, czy na Węźle Warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób, gdyż jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu, rozbiła się o szyny, na które te osoby spadły. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć. Szczególnie apelujemy tutaj do rodziców młodych ludzi, aby gdy zaobserwują, że coś takiego z dzieckiem się dzieje, aby przemówiły tym dzieciom do rozsądku, gdyż można albo spaść z takiego taboru na międzytorze, albo wręcz zostać porażony prądem i niestety skończy się to tragicznie. Jest to jeden z nowych zjawisk, trendów, które zaobserwowaliśmy na naszej sieci, które miało początek w ubiegłym roku, a w tym roku niestety przeniosło się również na węzeł warszawski. Pamiętajmy również, że każde wejście młodych dzieci nie znających się na infrastrukturze kolejowej jest zagrożeniem życia i zdrowia tych dzieci, więc apel do Państwa, apel do rodziców, aby zapobiegano takim zabawom na infrastrukturze kolejowej.
7: Jeśli chodzi o kolej, problemem wciąż są też nieodpowiedzialne zachowania kierowców na przejazdach kolejowych albo to, że kierowcy po prostu nie wiedzą, jak się w pewnych sytuacjach prawidłowo zachować i jak zareagować. W tym roku w Witanowie na trasie do Teresina na Mazowszu doszło do groźnego wypadku, w którym pociąg Kolei Mazowieckich uderzył w samochód dostawczy. W tamtym przypadku 10 mężczyzn próbowało wcześniej zepchnąć pojazd. Jak powinni się właściwie zachować?
8: Zawsze może się zdarzyć, że nasz samochód odmówi posłuszeństwa i to w najbardziej niepotrzebnym momencie, w momencie, kiedy na przykład znajduje się na środku przejazdu kolejowo-drogowego. Co możemy zrobić jako kierowcy? Oczywiście można próbować, tak jak w tamtym przypadku, zepchnąć samochód, ale jak widzimy, nie zawsze jest to skuteczne przy na przykład zablokowaniu się skrzyni biegów. Więc najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest wyłamać rogatkę. Każdy drąg rogatkowy na każdym przejeździe ma tak zwany bezpiecznik drąga. Ja mam tutaj jeden z elementów, który to jest taki mały plastik. Są tu styki elektryczne i poprzez wyłamanie takiego drąga powoduje to, że u dyżurnego ruchu, który prowadzi ruch pociągów na danym szlaku, zasygnalizowana jest usterka, i dyżurny ruchu ma w tym momencie możliwość zatrzymania pociągu, przekazania, że na danym przejeździe coś się dzieje. Innym sposobem to jest skorzystanie z żółtej naklejki. Żółta naklejka to jest coś, co umożliwia nam jako kierowcom połączenie się z systemem kolejowym. Wydzwaniając na numer 112, podając numer identyfikacyjny przejazdu, powoduje to, że operator numeru 112 ma możliwość przekazania tej informacji na tak zwany czerwony telefon alarmowy do służb kolejowych. W tym momencie informacja, jak trafia do dyżurnego ruchu, dyżurny ruchu użyje albo słownego, albo alarmowego zatrzymania pociągu poprzez obsługę przycisku radio stopu i to spowoduje zatrzymanie się wszystkich pociągów pracujących w kanale czy na obszarze działania tego kanału radiowego. Są sytuacje, bo monitorujemy takie przypadki, że od momentu wydzwonienia, podania numeru identyfikacyjnego do operatora numeru 112, możliwość zatrzymania pociągu to czas do upływu 90 sekund. W ciągu 90 sekund możemy taki pociąg zatrzymać i wówczas nie dojdzie do katastrofy, nie dojdzie do takiego wypadku, jak przy okazji ostatnio, o którym żeśmy mówili.
7: To jeszcze w kwestii żółtej naklejki, bo to naprawdę ważne, więc warto posłuchać. Marcin Kruszyński, ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd.
9: Ja mam w rękach dokładnie taką żółtą naklejkę, jaka została umieszczona na ponad 12 tysiącach przejazdów. I ten numer, o którym mówił pan dyrektor, czyli numer 112, znajduje się na niej, a oprócz tego mamy jeszcze drugi, najważniejszy dla całego systemu numer, czyli identyfikacyjny numer skrzyżowania, czyli jedyny przypisany do danego przejazdu numer, który podajemy operatorowi 112. Cały ten system żółtej naklejki udostępniliśmy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego 1 czerwca 2018 roku. Od początku uruchomienia całego projektu z żółtej naklejki skorzystano już prawie 60 tysięcy razy. Ponad 1800 przypadkach wstrzymywaliśmy ruch, a w ponad 4000 przypadków maszynistom były wydawane ostrzeżenia i polecenia ostrożnej jazdy, co się wiąże również ze zmniejszeniem prędkości pociągu do prędkości nie większej niż 20 km na godzinę. Także jeszcze raz przypominamy i uczymy wszystkich uczestników ruchu drogowego, jeśli widzą sytuację zagrożenia życia na przejeździe, dzwonimy na numer 112, odszukujemy żółtą naklejkę, która znajduje się albo na obudowie napędu rogatkowego, czyli tej skrzynki, do której przymontowana jest rogatka, albo na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja i podajemy operatorowi numeru 112 ten numer dziewięciocyfrowy, który znajduje się w prawym górnym rogu, a on już ma do nas specjalne łącze, żeby poprosić o wstrzymanie ruchu kolejowego.
7: To był Marcin Kruszyński, ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd, a teraz przenosimy się do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, gdzie na miłośników motoryzacji czeka mnóstwo atrakcji.
3: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
7: W Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach jest wiele wyjątkowych i pięknych, zabytkowych samochodów, motocykli, rowerów czy czołgów. A czy wiecie, że wiele z tych pojazdów zagrało, a raczej pojawiło się po prostu w filmach? O czym opowiedziała mi jakiś czas temu Joanna Mikiciuk, która założyła muzeum razem ze swoim mężem, a tym razem zdradzi mnie i wam trochę motoryzacyjno-filmowych ciekawostek.
10: W wielu produkcjach filmowych pracowaliśmy dosyć długo z panem Andrzeją Wajdą, z panem Polańskim, reżyserem. Wiele, wiele ciekawych. Tutaj nawet mamy wypisaną listę nie wszystkich samochodów, ale olbrzymią, których takich podstawowych, dużych produkcjach filmowych. No i dla mnie osobiście bardzo, bardzo cenną rzeczą jest to, że braliśmy również od strony motoryzacyjnej udział biograficzny w filmie o Karolu Wojtyle, czyli Jan Paweł II, człowiek, który został papieżem, gdzie dwóch niezależnych reżyserów w Krakowie, reżyserów włoskich, nakręcało filmy biograficzne i do tego też jednego z tych filmów wykonaliśmy replikę Papa Mobile, jako pierwszą replikę w Polsce Papa Mobile, bo wiemy, że oryginał został zniszczony zaraz po pielgrzymce Jana Pawła II, bo takie były czasy niestety. I możecie Państwo to u nas po prostu obejrzeć. Mało tego, nie tylko ratujemy te pojazdy, nie tylko no, celem naszym, jak gdyby priorytetem jest odnawianie i odrestaurowanie i to, żeby one żyły, żeby mają swoją duszę i żeby ta dusza w nich grała, ale również właśnie robimy repliki do filmów, do teatrów i zrobiliśmy również cztery worony, czyli te repliki, które były użyte w filmie Katyń.
11: W Otrębusach można zobaczyć, tak jak wspominałam, auta cenne, auta zabytkowe, ale też takie związane z Warszawą. I teraz właśnie o jednym z takich aut.
10: Tak, chociaż jest to Chevrolet Deluxe 48 rok. Wiemy, że produkowane były w większości w Stanach Zjednoczonych, ale sprzedawane też były części i karasowane w innych krajach. Między innymi w Warszawie na ulicy Powsińskiej był warsztat, gdzie składano te Chevrolety. I to jest auto, które było składane z części sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych w Warszawie, czyli też ściśle związane z stolicą.
12: I prezentuje się znakomicie. Kolor?
10: Kolor jest taki róż i to taki po prostu tak jak kolor samochodów dzieci kwiatów, jeszcze błyszczący, tak? No ale akurat myślę, że do tego modelu bardzo dobrze pasuje.
12: Bardzo dobrze pasuje i właśnie tego mi trochę brakuje we współczesnych autach, że mamy przewagę białych, czarnych, czerwonych co najwyżej samochodów, a nie takich kolorowych, barwnych, jak były kiedyś.
10: No, w ogóle muszę Państwu powiedzieć, że w latach 20., 30. to w ogóle samochody były z większości w dwóch kolorach lakierowane. Rzadko były w jednym kolorze. Zawsze były błotniki inne, karoseria inna, dach inny. Więc te auta w ogóle były ciekawe, kolorowe i miło się na nie patrzy. Teraz wyjeżdżając na ulicę, od razu można odróżnić od współczesnych.
12: To prawda. W Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach są też inne pojazdy. Stoimy przy czołgu. No właśnie, też ma ciekawą historię.
10: Tak, jak Państwo oglądaliście film, taki wielopokoleniowy, Czterej pancerni pies, to jest właśnie jeden z tych eksponatów. W filmie to magia, wiemy. Wygląda na to, że zawsze chodził ten jeden czołg, ale tak naprawdę to było ich sześć. Dwa były przycięte, bo kamery były bardzo duże. Wtedy nie tak jak w tej chwili w telefonie, a zdjęć w środku robionych było dużo. I załoga, i Szaryk musiał się zmieścić, więc jeden poprzek, drugi wzdłuż. Jeden znajduje się w Gdyni, a drugi prawdopodobnie w Poznaniu, ale tego nie wiadomo, czy to jest ten właśnie z tej filmowej. Natomiast cztery czołgi, te kryte, trafiły do nas. A to też długa historia, bo 10 lat o nie walczyliśmy. I w ostatniej chwili pan z centra złomu zadzwonił do nas, że mu przyprowadzili do zezłomowania. No i dzięki niemu, że dwa lata czekał, aż będziemy ratami spłacać, bo niestety one ważą, udało się je zachować i zostało. Czołg, który na przodzie Państwo zobaczycie w muzeum, nawet przed bramą wejściową, to jest tej sceny, jak zdobywają Berlin, gdzie idzie pod wodą. Natomiast w głębi dalej stoi czołg Panzer IV, ale jest to replika zrobiona przez nas na właśnie jednym z czołgów T-34 na podwoziu do filmu BBC, bo w tych latach, kiedy BBC się kręciło filmy tutaj w Polsce, nie było Panzer IV i oni nam zlecili zrobienie i w związku z tym tutaj możecie Państwo zobaczyć. Zobaczyć również blice, które widzicie w wielu produkcjach filmowych. Mercedes sztabowy, Horch sztabowy to są pojedyncze egzemplarze, które nie zobaczycie w żadnym innym muzeum.
12: Czyli nie tylko gratka dla miłośników motoryzacji, ale też militariów. Drodzy słuchacze, i tak zbliżamy się do końca magazynu, ale chciałam jeszcze wspomnieć, że już w sobotę 12 września właśnie w Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otrębusach odbędzie się drugie spotkanie lanosiarzy. Start o godzinie 12 i będą lanosy, będą miłośnicy lanosów i będzie też okazja do tego, żeby zwiedzić muzeum. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
3: Po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu Warszawa.
11: Warszawa. Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny, w którym będzie coś dla miłośników autobusów, a dokładnie zabytkowych autobusów. Jakiś czas temu miałam okazję rozmawiać o Klubie Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. To najstarsze tego typu stowarzyszenie w Polsce, które popularyzuje transport publiczny. I miałam wtedy okazję odwiedzić miejsce, w którym członkowie tego klubu odnawiają i remontują właśnie zabytkowe autobusy, które kiedyś jeździły między innymi po warszawskich drogach. I właśnie o wybranych zabytkowych autobusach opowiedział mi wiceprezes tego klubu Marcin Żabicki. Najlepiej posłuchajcie sami.
3: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
13: Tutaj stoimy koło szasona AH48. Takie właśnie autobusy pojawiły się w Warszawie 22 lipca 1947 roku. No proszę sobie wyobrazić, morze ruin i masę ludzi stojących przy 5 takich autobusach, które były oznaką powracania normalności. Fantastyczny autobus w ogóle technologicznie.
14: No i nawet z zewnątrz już widać zupełnie się różni od tych, które teraz jeżdżą po warszawskich drogach, nawet ten przód.
13: Tak, to jest tak zwany świński ryjek. To się wzięło stąd, że Francuzi, no tak mówią, że w okupowanej Francji przygotowywali autobus dla nowej, wolnej Francji. Przygotowali projekt autobusu, ale później się okazało, że te autobusy miały trafić do nowego wojska odnowionego francuskiego. W związku z tym musiały mieć silniki takie same jak czołgi, tankietki. Taki silnik był za duży. W związku z tym musieli wysunąć osłonę chłodnicy prawie na pół metra. No i Francuzi na to mówią świński ryjek, bo wystają.
14: Tak zaglądam do środka, kierownica też spora, też zupełnie inna niż teraz.
13: No nie tylko kierownica, cały w ogóle aranżacja wnętrza, na przykład super fajne fotele, może w ogóle wejdziemy, może pani usiądzie?
14: Ale jakie wygodne siedzenia.
13: No, usiadła pani teraz na fotelu, który jest zrobiony w środku z trawy morskiej i to jest faktycznie ta trawa, którą fabryka w 50 roku włożyła do tego autobusu. Ona się zachowała w fantastycznym stanie, no trzeba było tylko Sky odświeżyć. Prawda, że wygodny fotel?
14: Bardzo wygodny, naprawdę super. Jak w domu.
13: No właśnie, to po to było, żeby pasażerowie się dobrze czuli i nie chcieli wysiadać z autobusu. Ale to nie koniec atrakcji w tym autobusie. Tu mamy na przykład okna takie typu kolejowego. Chodzi o to, że jak je otworzymy, to może pani sobie zrobić ciepły czy chłodny łebiedź. Ale to jeszcze nie koniec. Proszę zobaczyć, jak rozwiązana jest klimatyzacja w tym autobusie. 50 rok. Oczywiście nie jest taka klimatyzacja, jaką my znamy. Jest taka magiczna korbka, którą jak otworzymy sobie szybkę, to mamy w czołowym oknie szczelinę i przez tą szczelinę leci powietrze i ono nie smaga ludzi po twarzy, tylko ono bardzo ładnie idzie takim prądem po samym...
14: Rozprowadza się po całym...
13: Ktoś to bardzo fajnie zaprojektował i pomyślał, że rzeczywiście to jest przyjemne dla pasażerów. Ten autobus bierze udział we wszystkich prawie filmach, które dzieją się w latach 50. Na przykład w Sadze Wisłockiej. To mamy taki trochę zapomniany autobus marki San. Te autobusy powstawały z Sanoku. Dlaczego on jest zapomniany? Bo ich było, to było ich nawet więcej niż ogórków, tylko one jeździły przede wszystkim w małych miasteczkach i na prowincji, na krótkich odcinkach i miały już krótkie życie do 10 lat. Dlatego zachowało się ich 5 w całym kraju. Ale to, co jest ważne w tym autobusie, niestety to nie jest autobus niskopodłogowy i tu zawsze jak starsi ludzie wchodzą, to mają problem. Zapraszam.
14: Ale kolorowo.
13: No właśnie. Niech pani usiądzie. Dlaczego w tym autobusie jest tak kolorowo? To jest spuścizna po Zdzisławie Beksińskim, którego prawie wszyscy znają. Pan Beksiński po studiach dostał nakaz pracy w sanockiej fabryce autobusów i zajmował się, no czym? Wizualizacją tych autobusów. Tego autobusu on nie projektował, wnętrza tego autobusu, natomiast on zostawił takie przekonanie, że wygląd autobusu również jest ważny dla pasażerów. I dlatego ci, którzy po Beksińskim przygotowywali ten autobus, dobrali odpowiednio kolory zarówno ścian wewnętrznych, jak i tapicerki foteli. To jest bardzo przyjemne dla oka. Prawda?
14: Tak, błękit i tutaj też mamy odcienie niebieskiego.
13: Zawsze mówię, że o tym, że Beksiński również miał swój wkład w komunikację, w transport publiczny, o czym mało kto wie, no bo wszyscy znają Beksińskiego raczej z ostatniego okresu funkcjonowania jako autora przede wszystkim Mrocznych Obrazów.
14: To prawda, tak, rzeczywiście. Przede wszystkim kojarzy się właśnie z taką twórczością i z takimi obrazami.
13: No właśnie, a czy tu jest mroczno? Absolutnie nie.
14: Nie, jest bardzo przyjemnie i faktycznie dla oka bardzo przyjemnie. Na pewno podróż takim autobusem była i komfortowa, i właśnie przyjemna.
13: No, czy była komfortowa, pewnie trzeba by zapytać tych, którzy jeździli dziesiątki lat temu tymi autobusami. Ten autobus jest jeszcze dla nas ważny, ponieważ brało w produkcji filmowej, która dostała Oscara. Tym autobusem jechała Ida po Oscara.
14: No to rzeczywiście warto to odnotować, bo to już też element historii.
13: Tak właśnie. Chodźmy do może następnego autobusu, który będzie bardziej mroczny niż ten Beksińskiego. Tu jesteśmy w takim klasycznym ogórku. My nazywamy to ogórkiem wsiowym w przeciwieństwie do miejskiego. To były autobusy, które jeździły w PKS-ie na liniach międzymiastowych czy podmiejskich. No i on jest zrobiony w Wielczu tak, jak wtedy robiono autobusu, czyli ciemne kolory, raczej smutne, w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy w autobusie Sanockim, którego inspiracja pochodziła od pana Beksińskiego.
14: Tak, tutaj mamy przede wszystkim brązowo-bordowo, ciemno i trochę smutno, zdecydowanie smutniej.
13: No właśnie, taki paradoks. Natomiast to, co jeszcze ciekawe jest, jak kiedyś podróżowano, to młodym się wydaje dziwne. Tutaj mamy 42 miejsca siedzące, ale oprócz tego, no wiadomo, było więcej pasażerów, którzy normalnie by stali w przejściu i dla nich projektanci zaplanowali takie odkładane foteliki w przejściu, jest ich dodatkowo 10 i to dawało taki komfort jasny, że każdy mógł usiąść, nieważne na czym, ale siedział.
14: I robi się taka całość, można powiedzieć, cały rząd.
13: Tak, to jest bardzo wygodne, jak jeździmy czasem gdzieś bardzo daleko, na przykład do Czech jeździmy, no to tak jak to rozłożymy ten fotelik, to taka miejscówka do spania się robi. No i kultowy zegar. Każdy autobus, każdy ogórek posiada taki czasomierz i bardzo pożądany w tej chwili obiekt. Wiem, że ludzie chętnie to kupują i stawiają sobie w kuchni, ponieważ rzeczywiście jest dziełem sztuki, jeżeli chodzi o wzornictwo.
11: Drodzy słuchacze, ja tylko przypomnę, że dziś w magazynie o zabytkowych autobusach pieczołowicie odnawianych przez członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie opowiada wiceprezes klubu Marcin Żabicki. To wracamy do naszej rozmowy, bo chcemy jeszcze o kilku zabytkowych autobusach wam opowiedzieć.
13: I tu jesteśmy w naszym najnowszym zabytku. To jest Solaris Urbino 15, autobus z 2000 roku. On, wielu ludzi mówi, że on, no takie jeszcze przecież. No właśnie takie nie jeszcze, bo to jest taki bardzo długi autobus przeosiowy. Takie się pojawiły w końcówce lat 90. i zastępowały Ikarusy. No i to jest nasz najcichszy autobus. No ma też najwięcej foteli, niską podłogę.
14: Właśnie, sporo miejsc siedzących. To od razu się rzuca w oczy.
13: Tak, bo to był autobus jakby zaplanowany na duże potoki pasażerów. No i te autobusy to była też taka oznaka zmiany cywilizacyjnej, przejścia z wysokopodłogowych Ikarusów na niskopodłogowe Solarisy. Przypomnę, że to jest autobus z polskiej fabryki Solaris, zaprojektowany przez polskich inżynierów i w zasadzie wszystko, co tutaj widzimy, no to są polskie produkcje, produkty, polskie fotele antywandalowe. Bardzo jest to może taki paradoks, że to już jest zabytek, no ale to są początki produkcji takich nowoczesnych autobusów niskopodłogowych.
14: Mamy tutaj też troszeczkę inny kasownik z tego, co widzę.
13: Tak, tak, bo tu jest oczywiście kasownik firmy Rączka & Consior. To już jest nowa linia kasowników elektronicznych.
14: Ale inaczej zupełnie wygląda niż te, które teraz na co dzień widujemy.
13: To, z czego na przykład korzystamy, to są wyświetlacze podsufitowe, coś, co jest standardem, ale przy naszych akcjach różnych, tak na przykład jak linia A o autyzmie, jest to nośnik przekazywania również treści edukacyjnych.
14: Czyli się przydaje.
13: Tak. Pochodźmy jeszcze do pierwszego niskopodłogowego autobusu.
14: To jest zupełnie inne wnętrze.
13: Tak, ale to jest tak naprawdę jeden z najpierwszych autobusów niskopodłogowych. Powinienem nawet powiedzieć niskowejściowych, ponieważ on nie ma podłogi na całej długości, ma tylko w pierwszej sekcji. Dalej mamy dwa takie schodki niewygodne. Konstrukcja opracowana w 1994 roku w Wielczu. oczywiście pierwszy polski niskowejściowy autobus. No, on wygląda już bardzo archaicznie, przede wszystkim jest bardzo głośny i to jest z nim takie no trochę deprymujące. No ale takimi autobusami jeździli po raz pierwszy ludzie niepełnosprawni, bo to były autobusy, które były zaplanowane do tego, żeby oni mieli możliwość wejścia. Rzeczywiście plan był taki, żeby na każdej linii warszawskiej przynajmniej jeden taki autobus jeździł i to było na przykład co 2 godziny taki autobus był oznaczony w rozkładzie jazdy i te osoby na wózkach, rzeczywiście oni wychodzili na te autobusy oznaczone w rozkładzie jazdy i jeździli. No w takim standardzie trochę byle jakim. Co jeszcze zwraca uwagę, z czego bardzo jesteśmy dumni? Udało nam się z annałów historii wydobyć oryginalne fotele. To są pierwsze polskie fotele antywłamaniowe, czyli odlane z plastiku. To są fotele firmy Astroma z Leszna i mają tylko takie wkładki materiałowe. A to było bardzo ważne, to był przełom, dlatego że w Ikarusach, które były wcześniej, były fotele z dermy, która była ciągle niszczona przez wandali. I od tego tak naprawdę zaczęło się opanowywanie tego wandalizmu, bo ten fotel zniszczyć czy uszkodzić jest już dużo trudniej niż tamten.
14: To prawda, rzeczywiście trudniej, no i tego plastiku jest też tutaj więcej, więc...
13: To, z czego jesteśmy jeszcze dumni w tym autobusie, to są pierwsze wyświetlacze elektroniczne, też z lat 90., tak zwane klapki. Może wyjdźmy, pokażę, czym się różni współczesny wyświetlacz od tak zwanej klapki. Klapki to są wyświetlacze, które są podzielone na takie klapeczki, które są namagnesowane i one się przekręcają o 180 stopni. Tu się nic nie świeci, tylko to po prostu, dlatego tu nie ma prądu i jest wyświetlony napis. Od tego się już odeszło, bo są w tej chwili pikselowe, czyli lampkami pikselowymi. No ale takie były początki. Bardzo wtedy drogie, bardzo skomplikowane, ale no ja bardzo je lubię, bo są niezawodne. I tu jesteśmy w takim bardzo warszawskim autobusie z 82 roku. Zaraz jak nastał stan wojenny, zdecydowano, że będą sprowadzane autobusy Ikarus na większą skalę. One rzeczywiście mechanicznie, technologicznie były fenomenalnie niezawodne, bo gro produkcji szło do Związku Radzieckiego. Wiadomo, że tam Syberia, trudne warunki, one no, musiały być niezawodne. I dzięki temu przeżyliśmy no, ten okres stanu wojennego z w miarę działającą komunikacją publiczną. No a to, co pamiętam, to białe poręcze. Jako młody chłopak pamiętam, że złapałem się kiedyś i patrzę, jaka ona jest brudna. A to moja ręka była brudna. Każdy brud było na tym widać, dlatego w późniejszych autobusach...
14: Niepraktyczne.
13: Te poręcze były robione na czarno. A w ostatnich dostawach były już na żółto, zgodnie z linią kolorystyczną Warszawy, czyli autobusy żółto-czerwone. Ale to jest taki autobusik, który no jest, wygląda tak, jakby był rok 83. A tu jeszcze jest na koniec, jeszcze powiem, to zawsze się śmiejemy, że to jest rura do tańczenia.
14: No właśnie, na samym końcu.
13: Jest taka rura od podłogi do sufitu, która jest niczym nieograniczona i zawsze dużo osób chodzi i mówi, że o, to jest właśnie, tu można tańczyć.
14: Tak, jeszcze przestrzeń dookoła, dosyć spora.
13: Tu jest oczywiście miejsce na wózek dziecięcy. O tym też mało kto pamięta, że kiedyś no, niepełnosprawne osoby na wózkach inwalidzkich to w ogóle miały przerąbane, natomiast no, wejście z wózkiem dziecięcym tutaj do tego autobusu i zmieszczenie się no nie było łatwe.
14: Dziś w magazynie, mam nadzieję, udało nam się przemycić wiele ciekawostek o zabytkowych autobusach. Wiele z tych autobusów kiedyś jeździło po warszawskich drogach. Dziś można je zobaczyć okazjonalnie, a to, że tak pięknie się prezentują, to zasługa Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. W dzisiejszej audycji o autobusach, wybranych zabytkowych autobusach, opowiedział wiceprezes tego klubu, Marcin Żabicki. I to już wszystko w tym magazynie. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1. Zaraz wracam.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto.

reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moreau.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: O reklamie. Meloradio Warszawa.
13: Zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można. Opoka się, mano, tu weekendowe melo. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spirit, Candy Night na początek.

Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach w kanci teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla was. O północy, Verso, róbcie głośniej.

World Away Griffin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: O. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb.

0: Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Zerptaj do nas numerem location. Gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 euro od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shaus, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy w tym, to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami i słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14:00.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, melduje się o 11:00, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

Eli Oaks, Lawinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woždovac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie, proszę, na wasze głosówki. Cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowanie. A teraz New Vibe, Who Dis?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek

0: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsuwam po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, aha, nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co byście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
0: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Ej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: O reklamie.
4: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś, pozdrawiamy, razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko, przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę, czyżby zabrakło paliwa? Tak, bak, trzeba stary tankować. Ha, no wiem, ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyna, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami, poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce w zestawieniu jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
4: Po reklamie.

a fortuna niech się kręci. Filipek Nel i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie puściuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How does it

0: Wish You Were Mine, Philip George, Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to odbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

0: emocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: widzieć detale, widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami, weekendowe Melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Fly High w Melo Radio, to dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie. Mam paru kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę.

0: Wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetacyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Melo Radio po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Melo Radia. Shinza, Fire, Fire, teraz trochę Afro House.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Melo Radio przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Golden.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
5: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter X.

Robin Schulz, Beto Times w Melo Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie, muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodzius.

żadne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: ten kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Dennis Ocido z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyckie.

0: słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
1: Pana deszczyk popaduje.
2: Odsłał Poleszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Autopromocja. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w DTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Boże jasna maksa.
10: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w DTV.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
19: O Boże, co wyście tu zrobili?
20: Czy możemy zwolnić go?
21: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
20: Michel, ty jesteś już mój asystent.
18: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: Że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
24: Ale jesteś zadowolony.
25: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
24: Aha.
25: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
24: Wow.
25: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
24: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
26: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz miesięcznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singaporeair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Not Feel, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki. Można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs PZ4Money dla was.

0: World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla was więcej. Po 15 zmiana za sterami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15 zagramy.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: A rap?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Niskie ceny.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: ten... Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.

człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Kaigo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

to Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Boże jasna maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1. Zaraz wracam.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

osoby, i Francji, i całe lato. No, w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No, kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: Gabry Ponte, Easy on my heart. Jeszcze przed 16 w Eloradiu tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę po 16.
1: A już o 16 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli chciałoby, to wiecie,
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Melo.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę.
14: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: O reklamie. Autopromocja.
23: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
22: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
23: Od rana dużo pozytywnej energii.
22: I jeszcze fajniejszą muzę.
23: Świeże trendy prosto z sieci.
22: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
23: Od poniedziałku do piątku.
22: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
23: Waldek Darłak.
22: Marcin Sikora.
23: I codziennie zrobimy ci kawę. We'll be right back.
0: autopromocja. Meloradio Warszawa na 94 FM.
1: To będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fukaj, Litka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Alan Walker, Ava Max i Fate w Melradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No niech tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa. No to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na melo do rana wciąż nie brakuje.

to World Away w Melo Radio. Jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tarczeń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wygenerowano z AI.

0: akcję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Po reklamie.
15: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Podkręcamy tempo w Meloradio Trips. Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheerana. Jego można słuchać i słuchać godzinami. No a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire Fire. No jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: słuchaj na 94 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: promocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
20: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94FM.
1: 17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem, powiedziałbym nawet ogniście. Fire Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę, no i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

To David Guetta, Alohi, Run, Run, River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.

0: promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: dzieci, kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Trójka zdanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę.
11: By oszczędzić aż 10

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, South Star, to już teraz Melo.

0: Cześć, tu Wletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, coś świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato. Modelki i włodarski punktualnie 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.
1: Reklama.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Boże jasna maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Marian, a gdzie mogę kupić
21: na mediaexpert.pl?
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara na mediaexpert.pl.
22: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
24: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
25: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
24: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
26: Skoda.
27: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
28: Klasa, a nawet klasyka.
27: Arab?
28: Też klasa.
29: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
30: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
29: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
31: O reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
32: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
33: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18. A ja mam dla was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: to Lipka i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Za chwilę powiem wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
8: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
8: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
10: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Shams i Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała imba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.
1: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
14: Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Puppy, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Tutaj wszystko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Wiesz co, Marian?
5: Mm?
4: Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Fasto i Hold You w Melo jeszcze przed 20 i jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował dwutygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce. Wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Primadonna. To już teraz przed nami.

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Verso i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny!
0: O reklamie.

śmieszne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi.

ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour.

0: kaset Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Pięknie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Meloradio.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja wiem.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Gumę. I potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano. Obudzi największego śpiocha.

Halo Radio. Podkręcamy tempo. Czwartek.

0: między zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Pyku.